0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wciąż bez decyzji w sprawie orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Jest kolejna kandydatka w wyborach w Krakowie. A Maja Chwalińska już w kraju, na lotnisku witały ją tłumy kibiców. Paulina Nawrocka, zapraszam. W odpowiednim czasie prezydent Nawrocki ma podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Taką informację przekazał w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta po obradach kapituły Orła Białego, która miała przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. Prezydent Ukrainy został odznaczony orderem Orła Białego 3 lata temu przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Zdaniem politologa profesora Walentego Bałka decyzja prezydenta będzie mieć duże znaczenie dla polsko-ukraińskich relacji.
3: Jeżeli mówimy o odebraniu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to jest to poruszanie się po tej drabinie eskalacyjnej. Jest to zrażenie strony ukraińskiej do właśnie tego partnerstwa strategicznego. Przecież zagrożenie ze strony Rosji nie ustało, a wręcz przeciwnie, narasta.
2: Ta historyczna awantura rozpoczęła się od decyzji prezydenta Ukrainy, który na wniosek żołnierzy nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk wezwał wczoraj prezydenta Karola Nawrockiego, by spotkał się osobiście z Wołodymyrem Zełenskim w tej sprawie. Kolejna osoba dołączyła do wyścigu o prezydenturę w Krakowie. Kandydatką lewicy została Daria Gosek-Popiołek. Polityczka oficjalnie się zaprezentowała i przekonywała, że Kraków potrzebuje sprawnego gospodarza, który będzie działał szybko i zdecydowanie. Zapowiedziała też współpracę z mieszkańcami Krakowa i tamtejszą Radą Miasta.
4: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
2: Swojego kandydata lub kandydatki dotąd nie przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Pawła Kowala. Wśród wymienianych nazwisk pojawia się też były kierowca rajdowy, przedsiębiorca Rafał Sonik. Paliwo będzie dziś tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45 zł. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Jeszcze do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły, powiedziała wczoraj po przylocie z Paryża do Warszawy Maja Chwalińska. Na lotnisku tłum kibiców uroczyście przywitał polską tenisistkę. Nasza zawodniczka doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open i dopiero w ostatnim meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andrejewy. 24-latka zapowiada dalszą ciężką pracę, aby w przyszłości wygrywać turnieje.
5: Będę pracować nad sobą i nad tym, żebym była coraz lepszą tenisistką. Wiem, że wyniki będą różne. Będę jej przegrywać i wygrywać, ale po prostu moja praca i to, że będę chciała wygrać każdy mecz, który gram, to się nie zmieni.
2: Maja Chwalińska powróci na kort w drugiej połowie czerwca podczas Wimbledonu. Niewykluczone, że dzięki ambitnym występom w Paryżu Polka otrzyma dziką kartę, która pozwoli naszej tenisistce na grę w turnieju głównym, bez konieczności przechodzenia przez kwalifikacje.
1: Te programy powtarzamy.
6: Gość Radia 7.
7: Audycja Gość Radia 7, Barbara Bloch. Dzień dobry Państwu. Dziś w naszej audycji porozmawiamy o migrenie. Czym ona jest, jak ją rozpoznać oraz gdzie i jak ją leczyć. Dlatego zaprosiłam dzisiaj do naszego studia specjalistkę w tej dziedzinie, panią doktor nauk medycznych, specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej, panią Iwonę Kurek-Krzyżewską z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w działdowie Neuromed. Dzień dobry pani doktor.
8: Dzień dobry.
7: Czym właściwie jest migrena i czym ona się różni od takiego zwykłego bólu głowy? Jakie są najbardziej charakterystyczne objawy?
8: Och, migrena to jest bardzo ciężka i poważna choroba neurologiczna. I na tą chorobę, o czym w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, choruje w naszym społeczeństwie polskim około 5-6 milionów osób. To jest bardzo duży odsetek. Mówi się, że około 10-15% całego społeczeństwa polskiego choruje na migrenę. Migrena to jest taka choroba, która występuje w formie napadów bólowych, tak? Napadów bólowych głowy, które są bardzo charakterystyczne i właściwie nie sposób, jeżeli przychodzimy do lekarza, neurologa i lekarz neurolog zbiera wywiad, to nie sposób pomylić się, czy po prostu przeoczyć, że jest to ból głowy migrenowy. migrenowy. Ale problem pojawia się wtedy, jeżeli pacjent nie ma jednego napadu, powiedzmy w ciągu miesiąca, czy na przykład jednego napadu na 2-3 miesiące, ale pojawia się problem wtedy, jeżeli migrena jest nieleczona i jeżeli pojawia się zbyt duża ilość napadów, bólów głowy w miesiącu. I wtedy mówimy, jeżeli ta ilość wzrasta na przykład do 15 i powyżej, a nawet czasami przychodzą pacjenci i mówią, że mają 30 na 30 dni z bólem głowy w miesiącu, to mówimy o tak zwanej migrenie przewlekłej. I jeszcze chciałam powiedzieć, że migrena, co bym chciała, żeby to tak wybrzmiało, że to nie jest zwykły ból głowy. To nie jest zwykły ból głowy, to jest choroba. To jest choroba, gdzie oczywiście objawem dominującym jest napad bólu głowy, ale występują objawy towarzyszące. I jakie to są objawy towarzyszące? Przede wszystkim są to objawy autonomiczne, pod postacią na przykład światło wstrętu, pod postacią nudności, wymiotów, pod postacią nawet powiedzmy przeczulicy na hałas, na dotyk, tak? Te pacjentki w trakcie napadu, one często są wyizolowane, one muszą leżeć w zaciemnionym pokoju bez ruchu. I teraz, jakie są cechy szczególne tego bólu migrenowego? Co odróżnia ból migrenowy od na przykład takiego zwykłego bólu głowy, jakim jest na przykład ból głowy napięciowy, który jest częstszy w społeczeństwie? Migrena jest rzadszym pierwotnym bólem głowy, ale ma takie typowe właśnie cechy charakterystyczne dla tego bólu. Czym on się różni, ten ból? Więc ból przede wszystkim jest o większym natężeniu, tak? Tak jak zwykły na przykład napięciowy ból głowy, który właściwie 90% społeczeństwa może doświadczyć w swoim życiu, to ten ból głowy migrenowy jest o większej sile, tak? Czyli na przykład, jeżeli mamy skalę bólu od 0 do 10, to ten ból głowy migrenowy będzie miał 5 i powyżej. A najczęściej, jeżeli jest rozwinięty napad bólu migrenowego, to wtedy sięga 9 albo 10 albo nawet 11. Poza tym druga taka cecha charakterystyczna to jest to, że najczęściej jest połowiczy, tak? Jest połowiczy, czyli dotyczy jakiej okolicy? Okolicy czoła, okolicy skroni, okolicy na przykład głęboko za okiem. Pacjentka ma wrażenie, że to oko jest wypychane, jest na przykład coś tam w tym, za tym okiem jest i to przeszkadza i to wypycha te oko. Poza tym ta lokalizacja. Ale jeżeli napad jest rozwinięty, to ten ból głowy może potem przejść na drugą połowę głowy. Następna cecha charakterystyczna to jest to, że ten ból głowy jest tętniący, pulsujący, tak? Nie jest tępy, ściskający jak w bólu głowy napięciowym, takim zwykłym bólu głowy, ale jest pulsujący, tętniący, tak jakby na przykład ktoś włożył serce do głowy i po prostu te serce, powiedzmy, waliło, pulsowało, tak. Poza tym czas tego bólu, ten ból może trwać nawet 3 doby, tak? Jeżeli jest nieleczony, to może trwać 3 doby.
7: No dobrze, właśnie, ale jak leczyć? W którym momencie powinnyśmy, bo to słyszę jednak w rodzaju żeńskim, czy kobiety rzeczywiście częściej dotyka ta choroba?
8: Tak, kobiety 2-3-krotnie częściej dotyka ta choroba, co mówi się, że jest to związane z gospodarką naszą hormonalną.
7: Często słyszymy, że właśnie nowoczesne leczenie jest dostępne w dużych miastach, że to są duże placówki. Czy to jest prawda? Czy na przykład właśnie w Działdowie lokalne placówki medyczne są właśnie przygotowane na takie diagnozowanie migreny?
8: Każdy rozsądny neurolog potrafi zdiagnozować migrenę i niejednokrotnie prowadzi, prawda, tego pacjenta. I teraz w moim ośrodku mam program leczenia migreny przewlekłej, to się tak nazywa, B133, i ten program jest właśnie dedykowany migrenie przewlekłej, czyli takiej migrenie, gdzie już powiedzmy ten neurolog nie radzi sobie z ilością dni bólów głowy w miesiącu, kiedy dochodzi do tych, tak jak mówiłam, powiedzmy 15, a nawet 30 dni z bólem głowy w miesiącu. I zastosował rekomendowane leczenie profilaktyczne, ono jest nieskuteczne i wtedy neurolog może skierować do takiego ośrodka, gdzie prowadzimy ten program. I w tym programie
7: i ten program jest dostępny w Działdowie.
8: Tak, jest dostępny lokalnie w Neuromedzie Działdowie. i tam leczymy pacjentów właśnie nowoczesnymi lekami.
7: A pacjentki, które się zgłaszają do pani, do państwa placówki, to jest właśnie przekierowanie od innego neurologa, czy może przekierowanie właśnie od lekarza rodzinnego? Jak
8: najczęściej
7: zacząć?
8: Jest to przekierowanie od lekarza neurologa, który prowadzi danego pacjenta, tak? I żeby się dostać do takiego programu, to z pewnością musi pacjent mieć ze sobą coś, co potwierdzi obecność migreny przewlekłej, czyli ta wymagana ilość dni z bólem głowy w miesiącu, tak?
7: Czyli ta ścieżka powinna wyglądać w ten sposób, że najpierw lekarz pierwszego kontaktu, później neurolog.
8: Dokładnie.
7: I w momencie, kiedy ten
8: neurolog sobie nie radzi, tak? Czy po prostu wyczerpał już wszelkie możliwości leczenia, rekomendowanego do leczenia profilaktycznego, to on kieruje do leczenia takiego nowoczesnego.
7: A czy ten program jest odpłatny?
8: Nie, on jest całkowicie bezpłatny, on jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
7: A proszę powiedzieć, czy migrena ma metrykę? Czy migrena to jest choroba młodych kobiet, starszych kobiet?
8: Tak, migrena to jest choroba przede wszystkim młodych kobiet, które znajdują się w okresie jakby takiego swojego najlepszego momentu życia, tak? Kiedy są matkami, kiedy są żonami, kiedy chcą osiągnąć jakąś, powiedzmy, stanowisko dobre w pracy, tak? Kiedy spełniają się właśnie
7: czyli
8: jako matki, żony.
7: W tym najlepszym wieku produkcyjnym.
8: W najlepszym wieku, powiedzmy średnio od 30 do 50 roku życia.
7: Co nas powinno zaniepokoić i dać sygnał do tego, że ja już sobie z tym nie poradzę, że to nie jest już na leki, nie wiem, paracetamol, takie zwykłe przeciwbólowe, tylko ja muszę już iść do specjalisty, bo sama sobie już z tym nie poradzę.
8: Tak, więc jeżeli, tak jak mówiłam, zwiększa się ilość dni z bólem głowy w miesiącu, bo do tego jest potrzebny dzienniczek bólów głowy. Każda pacjentka z migreną powinna prowadzić dzienniczek bólów głowy. Jest on dostępny na różnych stronach Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, na stronie www.migrena.pl. Można sobie pobrać, prowadzić i tam zapisujemy każdy dzień z bólem głowy. Jeżeli tych bólów głowy jest powiedzmy 15 i powyżej, to jest to ten moment, gdzie powinnam się skierować. A nawet druga taka sytuacja, jeżeli któryś kolejny lek przeciwbólowy próbowany, polecony przez sąsiadkę, przez lekarza następnego neurologa nie działa, to jest to jakby sygnał, że powinniśmy udać się do lekarza, który powiedzmy jest bardziej ukierunkowany na leczenie migreny.
7: Albo proponuje bezpłatną ścieżkę, bezpłatną ścieżkę diagnozy i leczenia, którą oferują państwo. To tak, proszę państwa, jeżeli, właściwie panie drogie, jeżeli tak jest i takie epizody bólowe się u pani zdarzają, no to rzeczywiście, żeby ułatwić sobie pracę i też proces leczenia, to najpierw warto właśnie zaprowadzić sobie taki dzienniczek, z tym dzienniczkiem udać się już do neurologa i mają państwo możliwość leczenia bezpłatnego w klinice Neuromed w Działdowie. Co można zrobić samemu? Jakie mogą codzienne nawyki ograniczyć właśnie bóle migrenowe? Taka higiena.
8: Tak, podejście w ogóle do migreny to powinno być holistyczne, czyli całościowe. Czyli tu jest ważne tak, odpowiednie nawodnienie, odpowiedni styl życia, odpowiednia pora wstawania i kładzenia się spać, odpowiednia dieta, dostosowana powiedzmy do schorzeń, które mamy jeszcze. Ważne jest, żeby wynaleźć inne schorzenia, czy po prostu leczyć inne schorzenia, które mogą zaostrzać migrenę, tak? Unikanie, wiadomo, pokarmów, które zawierają tyraminę, czerwone wino, orzeszki i tak dalej, to my to wszystko wiemy z internetu i to na pewno każdy migrenik wie. Czyli ten taki regularny tryb życia. Regularnie się odżywiamy, nawadniamy, stosujemy suplementy, które są dedykowane, chodzimy do fizjoterapeuty, chodzimy na wszelkie terapie relaksujące, na jakiś mindfulness, jogę, pilates. To są czynności, które ja zawsze zalecam każdej kobiecie z migreną. To jest zmiana stylu życia.
7: I na tę zmianę panie i państwa też namawiamy, a zachęcała nas specjalistka w tej dziedzinie, doktor nauk medycznych, specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej Iwona Kurek-Krzyżewska z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie Neuromed. Bardzo pani dziękuję.
8: Dziękuję bardzo, miło mi było.
7: Do usłyszenia, Barbara Bloch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 9 czerwca. W 1984 roku w Malinowie w gminie Działdowo została otwarta Izba Pamięci Emilii Sukertowej-Biedrawiny jako muzeum szkolne przy Zespole Szkół Rolniczych, obecnie Zespołu Szkół. Była pisarką, w Działdowie prowadziła działalność turystyczną jako opiekunka i kierowniczka Koła Krajoznawczego dla Młodzieży działającego przy tamtejszym seminarium nauczycielskim. Organizowane przez nią kursy rolniczo-gospodarskie dla dziewcząt przekształciły się w 1930 roku w Państwową Szkołę Rolniczą Żeńską w Malinowie w gminie Działdowo. W 1991 roku zakończył się pierwszy etap czwartej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Papież odwiedził m.in. Olsztyn i Płock. Jest honorowym obywatelem Mławy i Pułtuska.
3: Bóg jest miłością.
2: W 2006 roku nowo mianowany metropolita warmiński biskup Wojciech Zięba przejął rządy w archidiecezji warmińskiej.
4: Były to spotkania kameralne, pełne przeżycia. Przede wszystkim, żeby nie rozlać zupy i nie stłuc szklanki przy tym wszystkim.
2: W 2011 roku władze Korony Kielce poinformowały, że urodzony w Ciechanowie Leszek Ojrzyński będzie nowym szkoleniowcem tego klubu.
5: Dużo kibiców przychodzi na stadion. Każdy by chciał wiedzieć, co tu będziemy robić, jak to będzie wyglądało.
2: W 2018 roku na działdowskim cmentarzu komunalnym pochowano niezidentyfikowane szczątki ludzkie ofiar zamordowanych na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego KL-Soldau w Działdowie. Odnaleziono je w latach 80. XX wieku i podczas odkrywki na terenie obozu w 2017 roku. W 2019 roku Szymon Stulkowski otrzymał święcenia biskupie w Bazylice Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Został biskupem pomocniczym diecezji poznańskiej. Od 2022 roku biskup diecezjalny płocki.
6: Czy chcesz nieustannie błagać wszechmogącego Boga za lud święty i nie nagannie pełnić urząd posługiwania najwyższego kapłaństwa?
7: Chcę z Bożą pomocą.
2: Urodzili się w 1928 roku w Płońsku Tadeusz Gierymski, poeta i prozaik. W 1950 roku Wojciech Ciesielski, malarz, grafik, performer, instruktor kulturalno-wychowawczy. Pracował na etatach w domach kultury w Przasnyszu i Makowie Mazowieckim, pełnił funkcje kierownicze, był organizatorem i komisarzem artystycznym plenerów malarskich, redaktorem graficznym czasopism i wydawnictw regionalnych. Obszerny zbiór grafik jego autorstwa posiada Muzeum Historyczne w Przasnyszu, członek Klubu Literackiego Przaśnik, współzałożyciel i kierownik artystyczny Społecznej Galerii Sztuki Kąt w Przasnyszu, prezes Stowarzyszenia Twórczego Przasnyska Grupa Artystyczna, wyróżniony m.in. medalem honorowym 550-lecia za zasługi dla Przasnysza. W 1961 roku w Nidzicy Wojciech Sedeńko, dziennikarz, publicysta, krytyk, redaktor i wydawca literatury fantastycznej, działacz fandomu, organizator Międzynarodowego Festiwalu Fantastyki w Nidzicy.
8: Mam już ponad 700 książek wydanych, a zredagowanych około 800. To już jest naprawdę stos niezłej makulatury.
2: Zmarli w 1480 roku Kazimierz III Płocki, książę mazowiecki, m.in. w Ciechanowie, Płońsku i Zawkrzu, biskup płocki. W 2002 roku w Działdowie Adam Rosiński, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, podczas której walczył w obronie Modlina. Po kapitulacji osadzony przez Niemców w punkcie zbiorczym w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim. Po uwolnieniu został głównym księgowym młynów w Mławie. Po II wojnie światowej pracował w Działdowskiej Miejskiej Radzie Narodowej, a później w Państwowym Ośrodku Maszynowym jako główny księgowy. W 2011 roku w Nowym Dworze Mazowieckim Andrzej Święcicki, działacz katolicki, wieloletni prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, podczas II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej.

0: Reklama.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
0: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromini oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wielkie upały i burze są ostrzeżenia dla 13 województw. Sprawca śmiertelnego wypadku pod Warszawą usłyszał zarzuty. Terytorialsi ćwiczyli z Amerykańską Gwardią Narodową w Toruniu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 13 województwach. Będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu do 45 mm i silny wiatr nawet do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia nie dotyczą tylko Podlasia, Zachodniopomorskiego i Lubuskiego. Zaczną obowiązywać od 13. Są też ostrzeżenia przed upałami do 30 stopni dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju, czyli Mazowsza i części województw Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego. Jest wniosek o areszt tymczasowy i prokuratorskie zarzuty dla kierowcy taksówki, który miał w sobotę wieczorem spowodować wypadek na skrzyżowaniu między Zielonką a Ząbkami koło Warszawy. Zginęło dwóch mężczyzn, trzeci walczy o życie. Kierowca to 37-letni obywatel Turcji. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień, nie chciał powiedzieć, czy przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 300 osób wzięło udział wczoraj w ćwiczeniach Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych w Toruniu. Było to zwieńczenie 10 dni szkoleń dla żołnierzy WOT z całego kraju, mówi porucznik Łukasz Macias z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
3: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne, dlatego że próbowaliśmy połączyć taktykę naszą, wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich, celem przygotowania sił i środków do tak naprawdę zwalczania sił palcennych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur operacyjnych, które pozwoliłyby nam skutecznie działać na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
2: W planach są kolejne wspólne ćwiczenia z Amerykanami, zapowiada dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał dywizji Krzysztof Stańczyk.
4: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać. Drony to już nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość, a przyszłość to będzie tylko rozwijanie tego systemu.
2: W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie około 45 tysięcy żołnierzy. Na Kubie zatrzęsła się ziemia. Państwowy Instytut Sejsmologiczny twierdzi, że trzęsienie ziemi było jednym z najsilniejszych, jakie wystąpiło przy zachodnim wybrzeżu tej wyspy. Według lokalnych mediów zniszczenia ograniczają się jedynie do nieznacznych pęknięć na budynkach. Dziś czwarty dzień pielgrzymki Leona XIV w Hiszpanii. Papież poleci do stolicy Katalonii, czyli Barcelony. Spotka się m.in. z organizacjami zajmującymi się przyjmowaniem migrantów. W planach jest też wizyta papieża w Sagrada Familia w setną rocznicę urodzin jej architekta Antonio Gaudiego. Połączona będzie z uroczystością zakończenia budowy świątyni po 144 latach. Wieczorem na Stadionie Olimpijskim odbędzie się także czuwanie modlitewne dla tysięcy wiernych. I jeszcze ciekawostka papiesko-sportowa w związku z wizytą papieża w Hiszpanii. Real Madryt wprowadził do sprzedaży w swoim oficjalnym sklepie limitowaną edycję koszulek z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził swoje poparcie dla klubu ze stolicy Hiszpanii. Fani Realu i papieża mogą kupić sobie taką koszulkę za 195 euro.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, zapraszam. Odpoczynek, wdzięczność za wsparcie i ogromna popularność. Maja Chwalińska po finale tenisowego turnieju French Open wróciła do kraju. Zawodniczka ma przed sobą nie tylko dalszą rywalizację z czołówką światowego tenisa, ale przede wszystkim moment na złapanie oddechu po sukcesie w Paryżu.
6: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. No za dużo nie spałam. Tutaj pani makijażystka zrobiła dobrą robotę, żeby zasłonić wiele niedoskonałości.
5: Na lotnisku w Warszawie przywitały ją wczoraj prawdziwe tłumy.
7: Każdy co chwilę podnosi się na stopach do góry, żeby ją zobaczyć. A ona jest malusieńka, ciężko ją dojrzeć, jak jest taki tłum, ale przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
8: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, jak odbieraliśmy bagaże.
5: Będzie Majomania?
8: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
9: Szał, to zainteresowanie na pewno nią jeszcze wybuchnie. I no myślę, że teraz się zaczyna.
5: Następnym przystankiem Mai Chwalińskiej będzie Wimbledon. W przyszłym tygodniu wyjaśni się, czy zagra tam dzięki dzikiej karcie, czy będzie musiała startować w eliminacjach. Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed czwartkowym rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Tym samym zrehabilitowały się za niepowodzenia sprzed kilku dni. Pomarańczowi wygrali z Uzbekistanem 2-1 po wcześniejszej porażce z Algierią 0-1. drużyna z Nadsekwany z kolei po porażce w ubiegłym tygodniu z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2 tym razem poradziła sobie z rywalem, który do turnieju w Ameryce Północnej się nie zakwalifikował, Irlandią Północną 3-1. Grały też Peru i Hiszpania, w tym spotkaniu padł wynik 1-3. Duński piłkarz Christian Eriksen, który w niedzielę zasłabł na boisku w trakcie meczu z Ukrainą. Noc spędził w szpitalu, ale już wczoraj wieczorem poinformował, że jest w domu. Jak dodał, czuje się dobrze i wraca do zdrowia. Sezon dla 34-letniego Duńczyka i tak się skończył, więc ma teraz czas na decyzję dotyczącą dalszej kariery.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.
2: Pogoda. Najwięcej słońca dziś na wschodzie, w pozostałej części Polski będzie sporo chmur. Mogą się pojawić również przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze z gradem. Na termometrach od 20 stopni na zachodzie do 28 w centrum i 30 na wschodzie kraju.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
3: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Miliony na nowe boisko, działdowo z dofinansowaniem z ministerstwa. Mławskie legendy na wielkim ekranie, premiera animowanej trylogii w MDK. Rowerem dla Wiktora strażacy z Borkowa Wielkiego ruszą nad morze. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Działdowo otrzyma 2,5 miliona złotych na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zostało przyznane w ramach programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Nowy obiekt powstanie przy ulicy Świerkowej. Będzie to boisko z naturalną nawierzchnią o wymiarach 100 na 64 metry. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę zaplecza szatniowo-socjalnego, w którym znajdą się m.in. szatnie dla zawodników, trenerów i sędziów, magazyn sprzętu oraz ogólnodostępne toalety. Powstaną także trybuny, wiaty dla zawodników, piłkochwyty, oświetlenie, system nawadniania murawy, stojaki na rowery oraz chodniki. Całkowita wartość inwestycji przekracza 5 milionów złotych. Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki przekazał symboliczny czek na dofinansowanie burmistrzowi Działdowa Grzegorzowi Mrowińskiemu. Mieszkańcy Mławy będą mogli zobaczyć premierowy pokaz animowanej trylogii Legendy Mławy. To wyjątkowy projekt przygotowany przez uczestników dziecięcego studia filmowego Rajskie Jajeczko, działającego przy Fundacji Dialogi Sztuki we współpracy z mławskimi seniorami. Trylogia powstała techniką teatru cieni i animacji. Filmy opowiadają o lokalnych legendach, historii i tradycjach związanych z Mławą. Nad projektem przez półtora roku pracowały dzieci, seniorzy oraz międzynarodowy zespół artystyczny. Pierwsza część trylogii zdobyła nagrodę dla najlepszego filmu krótkometrażowego podczas festiwalu w Rio de Janeiro. Druga została zakwalifikowana do Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Avanca w Portugalii, gdzie zostanie zaprezentowana w lipcu. Premierowy pokaz odbędzie się dziś w Miejskim Domu Kultury w Mławie, początek o godzinie 18:00. Wstęp jest bezpłatny. Trzech druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie Wielkim wyruszy w charytatywny rajd rowerowy na rzecz 18-letniego Wiktora Żędarskiego. Celem wyprawy jest wsparcie zbiórki na rehabilitację mieszkańca powiatu sierpeckiego, który walczy o powrót do sprawności po ciężkim wypadku. Wiktor został potrącony przez samochód podczas jazdy rowerem. Doznał licznych obrażeń i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Od kilku miesięcy przechodzi intensywne leczenie i rehabilitację. Strażacy chcą zwrócić uwagę mieszkańców na sytuację młodego człowieka i zachęcić do wsparcia prowadzonej zbiórki. W ciągu 2 dni pokonają trasę z Borkowa Wielkiego do zaprzyjaźnionej jednostki OSP w Sobieszewie. Akcja rozpocznie się 17 czerwca. Zbiórka na leczenie i rehabilitację Wiktora prowadzona jest na portalu Się Pomaga. Strażacy z Borkowa zachęcają do pomocy. KS Dekorglas Działdowo zakończył rywalizację w minionym sezonie z brązowym medalem Lotto Superligi Tenisa Stołowego, co może być uznane za wyraźny sukces. Ekipa z Działdowa żegna się po rozgrywkach ze swoimi kluczowymi postaciami. Po 6 udanych latach z drużyny odchodzi Jakub Dyjas, najlepszy zawodnik ostatniego roku. Wspólnie z Dekorglasem dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Kraju, dwukrotnie srebro i brąz, a także złoto i srebro Pucharu Europy i odnosił sukcesy w klasyfikacjach indywidualnych. Zespół opuszcza także szkolenie Michał Dziubański, który do wielkich sukcesów doprowadził zespół, który objął w 2021 roku. Razem z Dziubańskim i Dyjasem swój pobyt w zespole byłego mistrza kończy Samuel Kulczycki, który w barwach Dekorglasu grał od 2 lat. Kulczycki był kluczowym zawodnikiem w końcowym ligowym triumfie w 2025 roku. Dekorglas przechodzi zatem ogromne zmiany przed następnymi rozgrywkami. Nowa ekipa ma przywrócić złoty medal do Działdowa.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka, ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zakupy na chińskich portalach sprzedażowych od lipca będą droższe. PiS chce, by polski Sejm oficjalnie potępił zbrodnie UPA. I jedyna taka impreza w Polsce, Nowa Huta, szykuje się do wielkiej parady dresów. Paulina Nawrocka, zapraszam. Cła na paczki z chińskich portali sprzedażowych tuż od 1 lipca. Do każdego rodzaju produktu w paczce naliczona będzie opłata w wysokości 3 euro. To tymczasowe rozwiązanie, które ma obowiązywać przez 2 lata, do czasu kompleksowej reformy unijnego systemu ceł. Minister finansów Andrzej Domański wyjaśnia, że w ten sposób Unia Europejska chce bronić się przed zalewem tanich produktów, często niespełniających norm bezpieczeństwa.
3: One stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów, dla polskich firm i stąd decyzje dotyczące wprowadzenia tych opłat po to, aby trochę tę falę zatrzymać.
2: Rocznie Polacy zamawiają na chińskich platformach około 30 milionów przesyłek. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Sejm na rozpoczynającym się posiedzeniu przyjął uchwałę w sprawie zbrodni wołyńskiej. Domaga się m.in. potępienia działalności UPA, w tym ludobójstwa na Polakach. W uchwale jest również mowa o ustawie, która jest w Sejmie od kilku miesięcy, a dotyczy karania za tzw. kłamstwo wołyńskie czy wychwalanie Bandery. Na tym nie koniec, mówi poseł Przemysław Czarnek.
4: Żądamy w tej uchwale natychmiastowej zgody na wszystkie ekshumacje na Wołyniu i możliwość pochowania ofiar ludobójstwa na Wołyniu, bo tylko na prawdzie możemy oprzeć nasze przyszłe relacje polsko-ukraińskie.
2: Mimo napiętych relacji prace ekshumacyjne trwają. Wczoraj polskie i ukraińskie ekipy archeologiczne przybyły do obwodu lwowskiego, by przeprowadzić poszukiwania miejsc pochówków szczątków polskich ofiar mordów dawnej wsi Huta Pieniacka. Do tej zbrodni doszło w lutym 1944 roku. Rząd ma dziś przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2027 roku. Obecnie wynosi 4806 zł brutto, na rękę to około 3605 zł. Jak wyliczają eksperci, w ciągu 10 lat pensja minimalna w Polsce wzrosła o 3056 zł. Ale ostatnia dekada to także wzrost kosztów życia, głównie z powodu inflacji. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc, niskodawkową tomografię komputerową. To założenia projektu rozporządzenia, który trafił już do konsultacji społecznych. Dotychczas badanie dostępne było jedynie w ramach pilotażu. Teraz, podobnie jak w przypadku mammografii czy cytologii, pacjent, który spełni kryteria wiekowe i zdrowotne, nie musiałby ponosić żadnych kosztów. To jedyna taka parada w Polsce. W ostatnią sobotę czerwca w Krakowie, a dokładnie w Nowej Hucie, odbędzie się trzecia już nowohucka parada dresów. Kolorowy, głośny korowód przejdzie sprzed domu wędkarza przez Aleję Róż i plac centralny do nowohuckiego Centrum Kultury. W planie jest wielki piknik, a na uczestników czeka masa atrakcji, mówi pomysłodawca parady, komik Adam Grzanka.
5: Rekord w Przykucu Słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to Fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem Kubota do celu na przykład, więc proszę Państwa, ustawki szachowe planujemy. No mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie.
2: W planie są także retro gry, koncerty i potańcówka w stylu lat 90. i 2000.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Pora na sport, Mateusz Stanicki, witam. Już tylko 2 dni dzielą nas od rozpoczęcia najważniejszej sportowej imprezy roku, piłkarskich mistrzostw świata. Będzie to największy mundial w historii, zagra w nim aż 48 drużyn w 3 krajach. A skoro gospodarzy jest 3, to będą 3 ceremonie otwarcia turnieju. Michał Waszkiewicz.
7: Ceremonia otwarcia turnieju przed pierwszym meczem to już oczywiście tradycja, ale 3 ceremonie? Tego nie robił jeszcze nikt. Z drugiej strony jeszcze nigdy turnieju nie organizowały 3 kraje, więc chyba nic dziwnego, że każdy z nich chce mundial rozpocząć z pompą. Na pierwszy ogień idzie Meksyk, to na słynnym stadionie Azteca zostanie rozegrany pierwszy mecz turnieju. Meksyk podejmie RPA, a 90 minut przed pierwszym gwizdkiem w części artystycznej wystąpią m.in. Shakira i Burna Boy, którzy wykonają utwór Dai Dai, oficjalną piosenkę turnieju. Dobę później, w piątek, w Toronto, przed meczem Kanady z Bośnią i Hercegowiną, wystąpią Alanis Morissette i Michael Bublé. A kilka godzin później w Polsce, już w nocy z piątku na sobotę, Katy Perry będzie gwiazdą otwarcia mundialu w Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem. Wszystkie koncerty są przygotowywane przez włoskiego producenta Marco Balicza, który stał za ceremonią otwarcia tegorocznych zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ceremonia zamknięcia będzie już jedna w dniu finału w Nowym Jorku. Tam zobaczymy Shakirę, Madonnę i BTS.
6: A teraz zmieniamy temat. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa niespodziewanie przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlenem Zastalem Zielona Góra 74-77. Zastal, który nie był nawet pewien udziału w play-off, po fazie zasadniczej nie przestaje zaskakiwać i zadziwiać. Po wcześniejszych zwycięstwach z Kingiem Szczecin w ćwierćfinałach i Arką Gdynia w półfinale na finiszu rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi 1-0. Drugi mecz odbędzie się w środę o 20:15. Także w hali Osir Bemowo trofeum zdobędzie ta drużyna, która wygra 4 razy. Teraz tenis. Sezon na trawie już się rozpoczął. Dobrze dla Magdy Linet, która awansowała do drugiej rundy turniejów z Hertogenbosch. Polska tenisistka pokonała Australijkę Kimberly Birrell 2-6, 6-1, 6-2. Jej kolejną rywalką Słowaczka Mia Pohankowa, która niespodziewanie pokonała rozstawioną z dwójką Klarę Tauson z Danii. W Holandii grają także panowie. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie zagra dziś z Węgrem Martonem Fuczowiczem, a Kamil Majszak z Finem Otto Virtanenem, z którym w niedzielę przegrał w półfinale Challengera w Birmingham.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Upały będą nam dziś towarzyszyły w większości miejsc w Polsce. Dodatkowo wszędzie może padać deszcz, a prawie wszędzie mogą pojawić się burze. Maksymalnie nawet 30 stopni na termometrach.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Milion złotych dla szpitala Lądowisko w Działdowie zostanie przebudowane. Aktywni seniorzy i nowe wyróżnienie. Rusza konkurs na Mazowszu. Mistrzowie z Sierpca i przepustka na Mundial. Wielki sukces młodzieżowej orkiestry. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Szpital w Działdowie otrzymał ponad 1 100 000 złotych dofinansowania z Funduszu Medycznego. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Inwestycja ma dostosować lądowisko do obowiązujących przepisów i zapewnić jego dalsze bezpieczne funkcjonowanie. Obiekt jest wykorzystywany przez lotnicze pogotowie ratunkowe podczas transportu pacjentów wymagających specjalistycznej pomocy medycznej. Wartość dofinansowania wynosi 1 140 000 złotych. Całkowity koszt zadania to prawie 1 200 000 złotych. Umowę na realizację przedsięwzięcia już podpisano. Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje pierwszą edycję konkursu Mazowiecki Senior Roku. Celem inicjatywy jest wyróżnienie osób i instytucji, które angażują się w działalność na rzecz seniorów oraz lokalnych społeczności. Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Polityka senioralna jest dzisiaj w centrum zainteresowania naszych społeczeństw, wspólnot lokalnych, gmin, powiatów, ale również województwa. Ogłaszamy nowy konkurs na Mazowieckiego Seniora Roku. Będą 3 kategorie: senior, seniorka roku, aktywny senior, aktywna seniorka i przyjaciel, przyjaciółka seniorów.
2: Senior Roku to kategoria skierowana do osób starszych, wyróżniających się działalnością społeczną i zaangażowaniem na rzecz innych. Aktywny senior obejmuje osoby odnoszące sukcesy m.in. w działalności artystycznej, promocji zdrowego stylu życia lub korzystaniu z nowoczesnych technologii. 3 kategoria przeznaczona jest dla instytucji i organizacji wspierających seniorów oraz współpracę międzypokoleniową. Zgłoszenia już się rozpoczęły, informuje Adam Struzik.
3: Można się zgłaszać ze swoimi projektami, ze swoimi dokonaniami, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Serdecznie zapraszamy wszystkich przyjaciół seniorów i samych seniorów.
2: Kandydatów mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy Mazowsza, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne działające na rzecz osób starszych. Nabór zgłoszeń potrwa do 30 czerwca. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Sierpcu została mistrzem Polski. Zespół pod batutą Macieja Gorczycy triumfował podczas 5 otwartych Mistrzostw Polski Orkiestr Dętych w Gryficach. Sierpecka orkiestra zwyciężyła w kategorii koncert w dywizji trzeciej. Muzycy zdobyli ponad 77 punktów w międzynarodowej klasyfikacji WAMSB, pokonując 6 innych zespołów z całego kraju. Sukces przyniósł orkiestrze nie tylko tytuł mistrzowski. Zespół otrzymał również nominację do udziału w Mistrzostwach Świata Orkiestr Dętych, które odbędą się w przyszłym roku w Irlandii. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zaprasza na promocję książki Działdowo – Miasto Inspiracji. Publikacja została przygotowana przez Elżbietę Szczepkowską, Mariana Odachowskiego i Andrzeja Walaska. Podczas spotkania będzie można poznać kulisy powstawania książki oraz porozmawiać z autorami. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również wystawa przygotowana przez Andrzeja Walaska oraz oprawa muzyczna Marty Wiadrowskiej. Organizatorami promocji są Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, Stowarzyszenie Twórców i Miłośników Obrazu Fokus oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie. Spotkanie odbędzie się jutro w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Wolności w Działdowie. Początek o godzinie 18:00.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPiH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPiH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie, wspieraj swoich.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
5: Tego się teraz.

0: Zbliża się godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ropa tanieje. Co dalej z maksymalnymi cenami paliw? Czarna woda i martwe ryby. Służby badają rzekę na Podkarpaciu. I mieszkanie za remont. W Łodzi ruszył nabór wniosków do programu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ropa tanieje po wstrzymaniu działań wojennych na linii Izrael-Iran. Oba kraje zgodziły się zakończyć ataki, które zagroziły rozmowom pokojowym, mającym na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Maklerzy twierdzą, że w efekcie baryłka ropy staniała o ponad procent. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem ceny paliw niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, podkreśla minister energii Miłosz Motyka.
3: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
2: Dziś na stacjach paliw litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 5,93, a litr 98 maksymalnie 6,57. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł i 45 groszy. Decyzję w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Załęckiemu prezydent Karol Nawrocki ma podjąć w odpowiednim czasie, przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wczoraj zebrała się kapituła tego najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
4: Prezydent uczestniczył we wczorajszych obradach, nie jest jednak jasne, jaką rekomendację przedstawili mu członkowie organu. Rzecznik prezydenta napisał w serwisie X tylko, że kapituła przedstawiła swoją opinię prezydentowi. Dodał również, że głowa państwa podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Dyskusja wokół najwyższego polskiego odznaczenia dla ukraińskiego przywódcy pojawiła się po decyzji Zełenskiego z końca maja o nadaniu jednej z jednostek sił operacji specjalnych Ukrainy nazwy Bohater. UPA. Krok ten wywołał krytyczne reakcje w Polsce i stał się impulsem do rozważenia odebrania przyznanego orderu. Premier Donald Tusk zwrócił się wczoraj do prezydenta Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, aby odbyli bezpośrednią i szczerą rozmowę, by wyjaśnić sobie trudne sprawy.
2: Śnięte ryby, spieniona woda koloru czarnej kawy i śledztwo w sprawie zanieczyszczenia. Tak wygląda rzeka Stobnica na Podkarpaciu, gdzie doszło do masowego śnięcia ryb. Służby wykluczyły już przyduchę, czyli naturalny niedobór tlenu w wodzie. Wyłowiono 15 kg martwych ryb. Przyczyny skażenia mają wyjaśnić badania laboratoryjne. Sprawę badają Wody Polskie i policja. W Łodzi ruszył właśnie nabór do programu Mieszkanie za remont. Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta. Mieszkania można było wcześniej zobaczyć, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
5: Zobaczyli, jaki jest zakres remontu. Policzyli, czy im się opłaca mieć w zasadzie dożywotnio mieszkanie po cenie czynszu 1/4 rynkowej i liczby wskazują, że to się wszystko kalkuluje.
2: W związku z dużym zainteresowaniem w pierwszej edycji w tym roku Łódź przygotowała więcej mieszkań. Rok temu było ich 11, a wniosków 150. W tym roku lokali jest 30, a wnioski można składać do piątku.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki. Zapraszam. Polscy kibice przywitali na lotnisku w Warszawie Maję Chwalińską, która wróciła prosto z Paryża, gdzie dotarła do finału French Open. Mimo największego sukcesu w karierze zawodniczka nie spodziewała się, że w Polsce zostanie to odebrane jako taki fenomen.
7: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam w dużym szoku.
6: Dzięki udanemu występowi w turnieju polska tenisistka awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA. Polskie siatkarki z bilansem 3 zwycięstw i 1 porażki zajmują 7 miejsce w tabeli Ligi Narodów po pierwszych turniejach. Pozycję lidera straciły Włoszki, które po trwającej 2 lata serii 39 wygranych doznały pierwszej porażki. Uległy Brazylijkom 2-3 i to one są pierwsze, bo tak samo jak Japonki mają na koncie komplet zwycięstw. Polki zostaną w Chinach przez najbliższe kilka dni, a następnie udadzą się do Bangkoku, gdzie w kolejnym turnieju w dniach od 17 czerwca zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Zostając przy siatkówce, to teraz ciekawy ruch projektu Warszawa przed nowym sezonem Plus Ligi. Brązowi medaliści zakończonego niedawno sezonu zatrudnili trenera Roberto Piazze. Włoch w przeszłości pracował w Bełchatowie, potem przez kilka lat prowadził Allianz Milano, łącząc to z pracą najpierw z kadrą Holandii, a ostatnio Iranu. Projekt podpisał z nim kontrakt do 2030 roku. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii pokonała w meksykańskiej Puebli Peru 3-1 w ostatnim sprawdzianie przed rozpoczynającymi się w czwartek mistrzostwami świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Tym samym mistrzowie Europy zatarli złe wrażenie po niespodziewanym remisie z Irakiem 1-1 kilka dni wcześniej. Towarzysko grała też Holandia z Uzbekistanem, gdzie padł wynik 2-1, a Francja pokonała 3-1 Irlandię Północną. Koszykarze San Antonio Spurs wygrali z New York Knicks 115-111 w trzecim meczu finałowym Ligi NBA. Stan rywalizacji do 4 zwycięstw to 2-1 dla drużyny z Nowego Jorku. Dla Spurs zadanie było tyle trudne, że przerwali serię 13 meczów bez porażki Knicksów. Spotkanie z trybun oglądał Donald Trump, który został pierwszym urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który wziął udział w finałowych rozgrywkach NBA, ale chyba nie zapamięta tego zbyt dobrze, bo gdy na telebimach pojawiła się jego twarz, został wygwizdany.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Sporo burz pojawi się dzisiaj w Polsce, miejscami nawet z gradem. Będą też miejsca, gdzie będzie upalnie. Na Mazowszu temperatura w ciągu dnia sięgnie prawdopodobnie 30 stopni. Najchłodniej dziś na Pomorzu Zachodnim, tam tylko 20.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Halo?
1: Reklama.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stal Remie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stal Rem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 9 czerwca. W 1984 roku w Malinowie w gminie Działdowo została otwarta Izba Pamięci Emilii Sukertowej-Biedrawiny jako muzeum szkolne przy Zespole Szkół Rolniczych, obecnie Zespołu Szkół. Była pisarką, w Działdowie prowadziła działalność turystyczną jako opiekunka i kierowniczka koła krajoznawczego dla młodzieży działającego przy tamtejszym seminarium nauczycielskim. Organizowane przez nią kursy rolniczo-gospodarskie dla dziewcząt przekształciły się w 1930 roku w Państwową Szkołę Rolniczą Żeńską w Malinowie w gminie Działdowo. W 1991 roku zakończył się pierwszy etap czwartej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Papież odwiedził m.in. Olsztyn i Płock. Jest honorowym obywatelem Mławy i Pułtuska.
3: Bóg jest miłością.
2: W 2006 roku nowo mianowany metropolita warmiński biskup Wojciech Zięba przejął rządy w archidiecezji warmińskiej.
4: Były to spotkania kameralne, pełne przeżycia. Przede wszystkim, żeby nie rozlać zupy i nie stłuc szklanki przy tym wszystkim.
2: W 2011 roku władze Korony Kielce poinformowały, że urodzony w Ciechanowie Leszek Ojrzyński będzie nowym szkoleniowcem tego klubu.
5: Dużo kibiców przychodzi na stadion. Każdy by chciał wiedzieć, co tu będziemy robić, jak to będzie wyglądało.
2: W 2018 roku na działdowskim cmentarzu komunalnym pochowano niezidentyfikowane szczątki ludzkie ofiar zamordowanych na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego KL-Soldau w Działdowie. Odnaleziono je w latach 80. XX wieku i podczas odkrywki na terenie obozu w 2017 roku. W 2019 roku Szymon Stulkowski otrzymał święcenia biskupie w Bazylice Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Został biskupem pomocniczym diecezji poznańskiej. Od 2022 roku biskup diecezjalny płocki.
6: Czy chcesz nieustannie błagać Wszechmogącego Boga za lud święty i nie nagannie pełnić urząd posługiwania najwyższego kapłaństwa?
7: Chcę z Bożą pomocą.
2: Urodzili się w 1928 roku w Płońsku Tadeusz Gierymski, poeta i prozaik. W 1950 roku Wojciech Ciesielski, malarz, grafik, performer, instruktor kulturalno-wychowawczy. Pracował na etatach w domach kultury w Przasnyszu i Makowie Mazowieckim, pełnił funkcje kierownicze, był organizatorem i komisarzem artystycznym plenerów malarskich, redaktorem graficznym czasopism i wydawnictw regionalnych. Obszerny zbiór grafik jego autorstwa posiada Muzeum Historyczne w Przasnyszu, członek Klubu Literackiego Przaśnik, współzałożyciel i kierownik artystyczny Społecznej Galerii Sztuki Kąt w Przasnyszu, prezes Stowarzyszenia Twórczego Przasnyska Grupa Artystyczna, wyróżniony m.in. medalem honorowym 550-lecia za zasługi dla Przasnysza. W 1961 roku w Nidzicy Wojciech Sedeńko, dziennikarz, publicysta, krytyk, redaktor i wydawca literatury fantastycznej, działacz fandomu, organizator Międzynarodowego Festiwalu Fantastyki w Nidzicy.
8: Mam już ponad 700 książek wydanych, a zredagowanych około 800. To już jest naprawdę stos niezłej makulatury.
2: Zmarli w 1480 roku Kazimierz III Płocki, książę mazowiecki, m.in. w Ciechanowie, Płońsku i Zawkrzu, biskup płocki. W 2002 roku w Działdowie Adam Rosiński, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, podczas której walczył w obronie Modlina. Po kapitulacji osadzony przez Niemców w punkcie zbiorczym w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim. Po uwolnieniu został głównym księgowym młynów w Mławie. Po II wojnie światowej pracował w działdowskiej Miejskiej Radzie Narodowej, a później w Państwowym Ośrodku Maszynowym jako główny księgowy. W 2011 roku w Nowym Dworze Mazowieckim Andrzej Święcicki, działacz katolicki, wieloletni prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, podczas II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej.
9: Radio 7. Reklama.
10: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
11: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
10: hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
12: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
10: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
9: Reklama.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
3: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.
6: Radio 7.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burze, silny wiatr i upały, pogoda da się dziś we znaki. Iran i Izrael znów wstrzymują ogień po wezwaniu Donalda Trumpa. Powiemy też o planach wpisania śląskiego języka na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia, które obejmują aż 13 województw. Synoptycy alarmują, że nad Polskę nadciągają gwałtowne burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, porywisty wiatr i lokalnie grad. Najbardziej zagrożone są województwa południowe, centralne i wschodnie. Nadal w mocy pozostają ostrzeżenia przed upałami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. Alerty przed wysokimi temperaturami będą obowiązywać od 14 do 18 dla województwa mazowieckiego oraz części łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Iran i Izrael wstrzymują ogień po wymianie ciosów, która groziła storpedowaniem rozmów między Teheranem i Waszyngtonem. Do wstrzymania działań wojennych wzywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Tomasz Orchowski.
3: Ostatnie ataki Izraelczycy przeprowadzili mimo wezwania Trumpa, żeby tego nie robili. Prezydent USA w rozmowie z BBC zaprzeczył jednak, że premier Benjamin Netanyahu się sprzeciwił. Jesteśmy w końcowej fazie negocjacji bardzo, bardzo korzystnego porozumienia z Iranem, twierdzi amerykański przywódca. Porozumienie nie będzie zezwalało Iranowi mieć broni jądrowej i tak dalej. Cieśnina Ormuz zostanie natychmiast otwarta. Umowa może zostać podpisana za 2 lub 3 dni. Problem w tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych o zbliżającym się bliskowschodnim porozumieniu mówił już w sumie, jak wylicza CNN, 37 razy.
2: Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Karim Khan, został zawieszony w pełnieniu obowiązków na czas postępowania w jego sprawie w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne, informuje agencja Reutera. W 2024 roku bliska współpracowniczka oskarżyła brytyjskiego sędziego o napaść seksualną. Tegoroczne lato może być przełomowe dla polskiej turystyki. Droższe bilety lotnicze, cieplejsze prognozy i rosnące oczekiwania Polaków sprawiają, że krajowe destynacje mają dziś mocniejsze karty niż kiedykolwiek. Rodzima branża turystyczna poczyniła w ostatnich latach ogromny rozwój, mówi dr Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego.
4: Żyjemy w tym momencie w erze gospodarki doświadczeń, tak to się określa. Nie wystarczają zwykłe produkty i usługi, to ma być przeżycie, doświadczenie, emocje, wspomnienia. I te doświadczenia są podczepiane pod usługi i produkty.
2: Dowodem na to mają być rezerwacje nad Bałtykiem, które biją rekordy. Wakacje szkolne ruszają 26 czerwca. Język śląski jako nośnik kultury na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO to nowy cel starań środowisk regionalistów, którzy zmierzają do ochrony międzynarodowej śląszczyzny wobec 2 wet prezydenckich w tej sprawie. Formalnie starania będą poprzedzone umieszczeniem języka śląskiego na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa. Liderem działań jest europoseł Łukasz Kochut.
5: Musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
2: Dotychczasowe próby uznania śląskiego za język regionalny nie powiodły się. Prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki wetowali przyjęte przez parlament ustawy.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wykluczenie transportowe będzie dziś tematem prac rządu. Polacy coraz chętniej oddają krew, wynika z wyliczeń GUS-u. Powiemy też o powitaniu godnym paryskiej królowej. Maja Chwalińska wróciła wczoraj do kraju. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ministrowie zajmą się dziś projektem ustawy, która ma przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu. O szczegółach projektu mówi Mariusz Marszał ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Projekt zawiera tam wiele elementów, które są nowe. Między innymi wprowadza pojęcie albo definicję wykluczenia transportowego. Do tej pory takie pojęcie nie funkcjonowało w polskim prawie, ale też wprowadza nowe zadania dla samorządów. Krótko mówiąc, nie wystarczy już w tej chwili formalnie organizować przewozy. Trzeba będzie wykazać, że sieć połączeń rzeczywiście zapewnia dostępność komunikacyjną mieszkańcom.
2: Projekt zakłada też, że to marszałkowie województw będą odpowiadać za koordynację połączeń autobusowych i kolejowych. Rada Ministrów zbiera się w południe. Rząd zajmie się też propozycjami dotyczącymi wysokości minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki godzinowej oraz wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. Polacy coraz chętniej oddają krew. Zgodnie z najnowszymi danymi GUS-u, liczba donacji krwi i jej składników wzrosła w zeszłym roku o prawie 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. W ubiegłym roku w Polsce było ponad 650 tysięcy krwiodawców. Sejm nadal nie wybrał prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jak poinformował wicemarszałek Piotr Zgorzelski, głosowanie odłożono. Kandydatem na stanowiska prezesa IPN-u jest Mateusz Szpytma, zgłoszony przez PSL. Za 4 lata, zdaniem urzędników, powinniśmy móc już pojechać łącznikiem autostrady A4 i wschodniej obwodnicy Wrocławia. List intencyjny w tej sprawie podpisali dyrektorzy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Stworzenie liczącego 3 km odcinka drogi ma kosztować ponad 50 milionów, mówi dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski.
4: W miejscu, gdzie była już zamknięta obecnie punkt poboru opłat, będzie węzeł. Prosty węzeł, 2 ronda po każdej ze stron. Skomunikowane ronda, przejście ulica Lipowa Powiatowa pod autostradą A4 i później w całkowicie w Nowym Śladzie odbijamy od drogi powiatowej ulicy Lipowej.
2: Przygotowanie projektu inwestycji powinno potrwać 1,5 roku, a umowa z jego wykonawcą ma zostać podpisana na przełomie sierpnia i września. W Niemczech powstanie instytut zajmujący się bezpieczeństwem dotyczącym sztucznej inteligencji. Jego zadaniem będzie ocena szans i zagrożeń związanych z zaawansowanymi modelami AI oraz promowanie międzynarodowych standardów. Decyzję o utworzeniu nowego instytutu podjęła Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To było powitanie godne królowej Paryża. Maja Chwalińska wróciła wczoraj do kraju po fenomenalnym występie w wielkoszlemowym French Open. W Warszawie czekał na nią tłum kibiców.
5: Grała wspaniale, grała bardzo technicznie. Potrafiła 9 meczów z rzędu wygrać przez 3 tygodnie.
6: Ucieszałam wszystkich dookoła. Dzieci, nieważne były obiady, lekcje, tylko to, żeby zobaczyć, jak ona sobie radzi na korcie.
2: Maja Chwalińska nie kryła wzruszenia.
7: Byłam świadoma, że ktoś się zjawi, natomiast skala tego była ogromna. Cieszę się, że mogłam wam sprawić tyle radości.
2: Teraz Chwalińska udaje się na zasłużony, ale krótki urlop. Do gry wróci za 3 tygodnie w wielkoszlemowym Wimbledonie.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40 23 674 39 40
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wciąż bez decyzji polskiego prezydenta o odebraniu orderu Załęskiemu. Strażacy spinają syreny alarmowe z całego kraju. Polska mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej szykuje się do pożegnania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wciąż nie zapadła decyzja prezydenta w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załańskiemu. Wieczorem kapituła przedstawiła Karolowi Nawrockiemu swoją opinię. Nie wiadomo jednak, jak ona brzmi. W interesie Polski nie leży podgrzewanie sporu z Ukraińcami, stwierdził pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
3: Jestem pewien, że mądre jest deeskalowanie, a nie ma co już podgrzewać.
2: Konflikt na linii Polska-Ukraina wynikł, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju jest ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom. Plan jest taki, by wszystkie można było w razie potrzeby włączyć jednym guzikiem, o czym więcej Tomasz Węska.
4: Uruchomienie wszystkich syren na danym obszarze z jednego miejsca jest dziś często niemożliwe, stąd konieczność zmiany, mówi mi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
5: Na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze. Budujemy system, który pozwoli na to, żeby z poziomu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy ministerstwa, czy wojewody można było uruchomić syreny na danym obszarze.
4: Prace przygotowawcze mają zakończyć się w tym roku. Realne spinanie systemu potrwa 2 lata.
5: Musimy ponad 22 tysiące syren wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
4: Docelowo mają być sterowane z 4 źródeł. Na ujednolicenie ich standardu i spięcie ich w jeden system Polska wyda z Krajowego Planu Odbudowy ponad 175 milionów złotych.
2: Mija miesiąc od zaprzysiężenia nowego rządu na Węgrzech. Tise premiera Petra Modziara popiera obecnie ponad 70% wyborców. Tomasz Orchowski.
6: Dla Węgrów najważniejszą decyzją była ta Brukseli o odblokowaniu 16 miliardów euro. Nowy węgierski minister finansów przekazał, że unijne fundusze pozwolą między innymi odciążyć budżet. Oczywiście nie ma nic za darmo. Budapeszt zobowiązał się do podjęcia szeregu działań w tym tygodniu. Rząd Modziara ma przedstawić w parlamencie projekt ustawy antykorupcyjnej. Węgierski parlament przyjął ustawę cofającą decyzję o wyjściu kraju z Międzynarodowego Trybunału Karnego.
2: Nowy węgierski premier wycofał także weto w sprawie prawie 7 miliardów euro przeznaczonych na broń dla Kijowa z instrumentu na rzecz pokoju. Mistrzowie wspinaczki sportowej na czas zjadą na początku lipca do Krakowa. Tamtejszy rynek główny stanie się areną zmagań Pucharu Świata. Dodatkową atrakcją tej imprezy, zwłaszcza dla kibiców z Polski, będzie oficjalne pożegnanie mistrzyni olimpijskiej z Paryża Aleksandry Mirosław, która zapowiedziała, że po tym sezonie zakończy karierę. Zawody w stolicy Małopolski odbędą się po raz drugi. Premierowa edycja sprzed roku zakończyła się sporym sukcesem. Zmagania na ściance śledziły na żywo tłumy kibiców.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.
6: Bo tylko z tobą mogę tracić.
5: Michał Szczypieł.
7: Los mi sprzyja.
5: Bledka.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ostrzeżenia przed burzami objęły dziś teren niemal całego kraju. Rząd pracuje nad podwyżką płacy minimalnej, nauczyciele walczą o swoje. Cristiano Ronaldo żegna się z mundialem, ale o końcu kariery nie chce jeszcze mówić. Agnieszka Trojanowska, BIS. Alerty burzowe obejmują dziś 13 województw bez ostrzeżeń. Jedynie północno-zachodnie rejony i wschodnia ściana Polski. Instytut Meteorologii ostrzegł, że burzom będą towarzyszyły bardzo silne opady deszczu, a miejscami także gradu. W mocy pozostają też alerty przed upałami wydane dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju, czyli dla województwa mazowieckiego oraz części województw łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, gdzie termometry mogą pokazać około 30 stopni. Rząd zajmuje się dziś podwyżką płacy minimalnej na przyszły rok. Przyjmie też kilka innych wskaźników istotnych dla budżetu, w tym wskaźnik podwyżek w budżetówce oraz waloryzacji rent i emerytur. Według nieoficjalnych informacji pracownicy sfery budżetowej mają dostać w przyszłym roku o 2,5% wyższe wypłaty. A to nie zadawala Związku Nauczycielstwa Polskiego, mówi jego prezes Sławomir Broniarz.
3: Jest to głęboko niesprawiedliwe, a jednocześnie nie oddające rzeczywistego wysiłku zawodowego, intelektualnego, nakładu pracy, zakresu obowiązków, jakie podejmują nauczyciele w zderzeniu z poziomem wynagrodzenia, które oni otrzymują.
2: A niskie wynagrodzenie jest podstawowym czynnikiem powodującym odejścia nauczycieli od zawodu, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
4: Wiek średni nauczyciela w tej chwili oscyluje już około 50. To będzie za chwilę tragedia.
2: ZNP domaga się pilnych rozmów z resortem. Po śmiertelnym wypadku szybowca w Bielsku-Białej prokuratura wszczęła śledztwo. W katastrofie lotniczej wczoraj wieczorem zginęła 38-letnia kursantka, a instruktor doznał bardzo ciężkich obrażeń. Z ustaleń śledczych wynika, że szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów przy pomocy wyciągarki. Po wypięciu liny kursantka rozpoczęła awaryjny manewr lądowania, który był elementem przeprowadzanego egzaminu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska. Zdarzenie jest badane pod kątem spowodowania wypadku komunikacyjnego w ruchu powietrznym ze skutkiem śmiertelnym. Kodeks karny przewiduje za to do 8 lat więzienia. Na rozmowę o połączeniu szpitali zgodził się Mielec. Chodzi o fuzję placówki z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Jednocześnie Szpital Powiatowy w Mielcu opracowuje plany naprawcze. Może on stać się alternatywą dla fuzji. Decyzja radnych z Mielca zapadła w obliczu narastających problemów finansowych mieleckiej placówki. Szpital zakończył ubiegły rok stratą około 18 milionów złotych. Jutro ceny maksymalne paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 96 groszy, benzyny 98 6,61, a diesla 6,46, wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Cristiano Ronaldo szykuje się do ostatniego mundialu. Rozpoczynające się w czwartek w Ameryce Północnej Mistrzostwa Świata w piłce nożnej będą szóstym i prawdopodobnie ostatnim w karierze portugalskiego piłkarza. 41-latek wystąpił we wszystkich Mistrzostwach Świata od 2006 roku, gdy Portugalia doszła do półfinału turnieju w Niemczech i zajęła czwarte miejsce. Ronaldo deklaruje, że w tym roku po raz ostatni spróbuje zdobyć mistrzostwo, ale wciąż nie ogłosił, jak długo potrwa jego kariera.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Minęła godzina 13:30.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Dzień dobry Państwu, mówi dr Arkadiusz Meller. Kłaniam się nisko. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie wypędzeniu sierpeckich Żydów. Od października 1939 roku stopniowo do sierpca docierały informacje z Lipna oraz Drobina, że miejscowi Żydzi byli wodzeni przez Niemców wyjazdem do Palestyny. W związku z tym żądano od nich zabrania ze sobą kosztowności i jak najlepszych ubrań. Następnie Żydzi, zgromadzeni w centralnych punktach tych miejscowości, byli zmuszani do porzucania kosztowności oraz byli pozbawiani ubrań i w samej bieliźnie musieli wracać do swoich domów. Sierpecy Żydzi nie dopuszczali do siebie możliwości, że podobny los może czekać także ich. Trwali w takim przekonaniu do środowego poranka 8 listopada 1939 roku, kiedy to Niemcy wraz z Volksdeutschami wypędzili wszystkich miejscowych Żydów, łącznie z dziećmi i niemowlętami z ich mieszkań. Żydzi zostali skierowani na Stary Rynek, gdzie piątkami uformowano kolumnę marszową. Po bokach kolumny porządku pilnowały oddziały SS Gestapo oraz niemieccy urzędnicy i przedstawiciele cechów rzemieślniczych. W ten sposób rozpoczęło się wysiedlenie Żydów Sierpca. Popędzani przez Niemców Żydzi ulicą Płocką dotarli do dworca kolejowego. Cały czas kolumnie marszowej towarzyszyła znajdująca się na jej czele orkiestra strażacka, która grała do odjazdu ostatniego pociągu. Przed odjazdem taboru o godzinie 10 Niemcy zapowiedzieli, że każdego Żyda powracającego do Sierpca czeka kara śmierci. W każdym wagonie, który został zaplombowany, znajdowało się ponad 100 Żydów. Niektórzy Żydzi, spodziewając się wysiedlenia oraz zagrabienia mienia przez okupantów, przekazali swoje mienie Polakom, mając nadzieję na jego odzyskanie. Warto dodać, że akcja ta nie dotyczyła tylko samego Sierpca, lecz było to skoordynowane działanie, w wyniku którego tego samego dnia wypędzono Żydów z okolicznych miast z powiatu sierpeckiego, to jest Raciąża, Żuromina, Bieżunia, a także okolicznych wiosek. W sumie około 10 tysięcy Żydów z powiatu sierpeckiego zostało zmuszonych do natychmiastowego opuszczenia swojego miejsca zamieszkania oraz utraty majątku. Żydzi z Sierpca trafili do Pomiechówka, a następnie popędzani, bici i poniżani przez Niemców przemaszerowali do nowego dworu mazowieckiego, gdzie spędzili noc. Pomocy pobratymcom udzielali miejscowi Żydzi, przekazując potajemnie jedzenie, ubrania bądź oferując nocleg. Następnego dnia, to jest 9 listopada, specjalnym transportem zostali skierowani do stolicy. Po opuszczeniu wagonu w Warszawie zostali poinformowani przez Niemców, że nie mają możliwości powrotu do Sierpca. Część z Żydów zamieszkała u znajomych bądź u rodzin, a część pozostała bez dachu nad głową i musiała samodzielnie szukać schronienia. W gronie wysiedlonych znalazł się sierpecki rabin Jeszua Hersz Dawid Goldschlag wraz z rodziną. Do stolicy przedostał się z Łodzi, do której dostał się jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, będąc w odwiedzinach u syna. Żona rabina, Laja, doznała załamania nerwowego i została aresztowana przez Niemców, a jej losy pozostają nieznane. Przed zamknięciem łódzkiego getta rabinowi udało się wraz z córką Miriam przedostać do Warszawy, gdzie zaangażował się w niesienie pomocy sierpeckim Żydom. Córka rabina Miriam, syn Elia wraz z żoną Fejgą i synami Jakobem oraz Michelem zostali zamordowani w obozie zagłady w Treblince w roku 1942. Rabin Goldschlag został prawdopodobnie zabity w czasie powstania w getcie warszawskim w kwietniu 1943 roku. Z całej rodziny wojnę przeżyła tylko wnuczka rabina Klara. Wskutek ludobójczej praktyki Niemców społeczność sierpeckich Żydów w Warszawie systematycznie zmniejszała się. Do czasu akcji likwidacji getta warszawskiego zginęło w wyniku rozstrzeliwań, głodu, chorób około 2000 sierpeckich Żydów. Ostatnią rodziną pochodzącą z Sierpca, która przed wysiedleniami była obecna w Warszawie, była rodzina Mendla-Liwszyca. O dalszych losach Sierpca dowiecie się Państwo w kolejnych audycjach. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Dr Arkadiusz Meller.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C. IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nastolatek stracił nogi i rękę. Kierownik pociągu usłyszał zarzut. Rząd przedłużył zamknięcie strefy w Puszczy Białowieskiej. Będzie nowa fontanna w samym środku Krakowa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarzuty usłyszał kierownik pociągu w związku z potrąceniem licealisty. Chodzi o wypadek składu kolei mazowieckich, w którym w Woli Bierwieckiej koło Radomia potrącony został przez radomski pociąg licealista. 17-latek odniósł ciężkie obrażenia ciała, stracił nogi i rękę. Prokurator zarzucił podejrzanemu narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia także pasażerów podróżujących tego dnia pociągiem. Chodzi o kobietę i jej kilkumiesięczne dziecko. To właśnie poszkodowany nastolatek pomagał im wynieść na peron wózek z niemowlęciem. Gdy chciał wsiąść do pociągu, drzwi się zamknęły, a nastolatek wpadł pod koła pociągu. Do wypadku doszło w lutym na przystanku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Mimo że rząd zapewnia, że nie ma już problemów z migracją przez granicę z Białorusią, po raz kolejny przedłużył obowiązywanie zamkniętej strefy w Puszczy Białowieskiej. Eksperci od imigracji mówią o zarządzaniu strachem, o czym Jakub Medek.
3: W ocenie Aleksandry Chrzanowskiej ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej ludzie wciąż próbują się przedostać przez zieloną granicę z Białorusią.
4: Do tych prób przekroczenia granicy zielonej w miejscach do tego nieprzeznaczonych dochodzi między innymi dlatego, że wnioski o ochronę międzynarodową nie są przyjmowane na przejściach granicznych.
3: Ekspertka dodaje też, że rzeczywiście najpewniej dzięki układom polskich władz z dyktaturą Łukaszenki liczba osób na granicy polsko-białoruskiej jest wyraźnie niższa niż w ubiegłym roku.
4: Znaczna większość ludzi przekracza granicę białorusko-łotewską, z Łotwy przejeżdża do Litwy, z Litwy do Polski.
3: I część tych osób jest przez Straż Graniczną wyłapywana i oddawana Litwie. Wiele jednak wskazuje na to, że reszta dostaje się przez Polskę dalej na zachód.
2: W obwodzie lwowskim w Hucie Pieniackiej rozpoczęły się pierwsze wykopy w miejscach, gdzie mogą znajdować się masowe mogiły Polaków zabitych w lutym 1944 roku. Prace prowadzi Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z ukraińskimi partnerami. Huta Pieniacka to symbol męczeństwa Polaków zamordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Uczniowie z podstawówek biorą udział w Akademii Bezpieczeństwa w Bydgoszczy. Przez 3 dni w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku ponad 1000 młodych osób dowie się od policji, straży miejskiej czy wodnych ratowników, jak bezpiecznie spędzić wakacje.
5: Będziemy zwracać uwagę na to, żeby ten czas wolny, który nadchodzi, był bezpieczny dla młodzieży. Magdalena Włodarczyk, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób dbać o siebie i nie eksperymentować z nowymi sytuacjami.
6: A jak się bezpiecznie zachować w wakacje?
7: Nie oddalam się od rodziców, nie wchodzimy za daleko od brzegu.
8: Będę jeździł na rowerze z kaskiem i z dala od drogi dla aut.
2: Jeszcze nie w te wakacje, ale już niebawem Kraków zmieni swoje oblicze. Stanie się to za około 1,5 roku. Będzie nowa fontanna na rynku głównym. Miasto wybrało właśnie zwycięski projekt. Pracownia z Kielc pokonała 2 krakowskie pracownie. Wybrany projekt jest według jury uniwersalny, współczesny i nie koliduje z sąsiednimi budynkami, w tym z Kościołem Mariackim. Nowa fontanna ma być gotowa na przełomie 2027 i 2028 roku. W tym czasie ma się odbyć rozbiórka starej fontanny.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy SOR w Działdowie. Pacjenci zyskają lepszą pomoc. Mławskie legendy na wielkim ekranie. Premiera animowanej trylogii w MDK. Rodzinna zabawa i wielkie nagrody. Festyn w Żurominie już wkrótce. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Szpitalny oddział ratunkowy w Działdowie po modernizacji. W samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego SOR-u oraz podsumowanie inwestycji zrealizowanych w placówce w ostatnich latach. Oddział ratunkowy jest niezwykle ważny w działdowskim szpitalu, mówi dyrektor placówki Ireneusz Weryk.
3: Nazywane sercem szpitala, ale również bramą do szpitala. Niezwykle ważne miejsce, kluczowe dla działalności ostrego szpitala zabiegowego, którym chcemy być. Oddajemy funkcję leczenia przewlekłego, geriatrycznego, opiekuńczego, innym szpitalom okolicznym. My chcemy i mamy takie ambicje i możliwości zostać szpitalem ostrym, zabiegowym, interwencyjnym,

0: SOR to klucz do tego.
1: Dzięki modernizacji poprawiły się warunki udzielania pomocy pacjentom wymagającym natychmiastowego leczenia. Oddział zyskał nowoczesną infrastrukturę oraz specjalistyczny sprzęt medyczny. Ma to usprawnić diagnostykę, leczenie oraz zwiększyć bezpieczeństwo chorych i personelu, mówi zastępca lekarza kierującego szpitalnym oddziałem ratunkowym Marta Bartkowiak-Niamago.
2: Sprzęt oczywiście, sprzęt jest zero-jedynkowy. W tej chwili już nie ma medycyny nowoczesnej bez tego sprzętu. W związku z tym oczywiście polegamy na nim, ale też komfort, samopoczucie pacjenta, to jak ta współpraca z nim nam się układa, w dużej mierze przekłada się na ostateczny efekt zarówno diagnostyki, jak i samopoczucia chorego.
1: Obok profesjonalnego personelu pojawi się nowoczesny sprzęt, zauważa posłanka Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Gelert.
3: Od tego jest szpital, ażeby jak najlepiej obsłużyć osobę, która się dostanie na SOR. A myślę, że personel jest tu świetny, bo to, co z tego zauważyłam i co było przedstawione, naprawdę oddani tej pracy, którą wykonują. Więc chciałabym powiedzieć, że nieprawdą jest to, co cały czas się twierdzi, że służba zdrowia topi się, że służba zdrowia jest beznadziejna, że jest do niczego, etc. Oto szpital w Działdowie, który temu zaprzecza.
1: Przebudowa i wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego zostały sfinansowane ze środków Funduszu Medycznego. Wartość inwestycji wyniosła prawie 16,5 miliona złotych, z czego blisko 15 milionów złotych stanowiło dofinansowanie. Działdowo otrzyma 2,5 miliona złotych na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zostało przyznane w ramach programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Nowy obiekt powstanie przy ulicy Świerkowej. Będzie to boisko z naturalną nawierzchnią o wymiarach 100 na 64 metry. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę zaplecza szatniowo-socjalnego, w którym znajdą się m.in. szatnie dla zawodników, trenerów i sędziów, magazyn sprzętu oraz ogólnodostępne toalety. Powstaną także trybuny, wiaty dla zawodników, piłkochwyty, oświetlenie, system nawadniania murawy, stojaki na rowery oraz chodniki. Całkowita wartość inwestycji przekracza 5 milionów złotych. Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki przekazał symboliczny czek na dofinansowanie burmistrzowi Działdowa Grzegorzowi Mrowińskiemu. Mieszkańcy Mławy będą mogli zobaczyć premierowy pokaz animowanej trylogii Legendy Mławy. To wyjątkowy projekt przygotowany przez uczestników dziecięcego studia filmowego Rajskie Jajeczko, działającego przy Fundacji Dialogi Sztuki, we współpracy z mławskimi seniorami. Trylogia powstała techniką teatru cieni i animacji. Filmy opowiadają o lokalnych legendach, historii i tradycjach związanych z Mławą. Nad projektem przez półtora roku pracowały dzieci, seniorzy oraz międzynarodowy zespół artystyczny. Pierwsza część trylogii zdobyła nagrodę dla najlepszego filmu krótkometrażowego podczas festiwalu w Rio de Janeiro. Druga została zakwalifikowana do Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Avanca w Portugalii, gdzie zostanie zaprezentowana w lipcu. Premierowy pokaz odbędzie się dziś w Miejskim Domu Kultury w Mławie. Początek o godzinie 18:00. Wstęp jest bezpłatny. Szkoła podstawowa nr 1 w Żurominie organizuje 14. festyn rodzinny. Na uczestników czekać będą występy uczniów, zawody sportowe, konkursy, warsztaty artystyczne oraz liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. W programie znalazły się m.in. dmuchańce, bańki mydlane, przejażdżki na byku mechanicznym, rywalizacja na torze przeszkód, malowanie włosów, tatuaże, treningi siłowe oraz zwiedzanie wozu strażackiego i radiowozu, a nawet koparki. Nie zabraknie również strefy gastronomicznej z grillowanymi potrawami, ciastami, lodami, popcornem i innymi przysmakami. Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie loteria fantowa. Do wygrania będą przelot helikopterem, laptop, hulajnoga elektryczna, rower, meble ogrodowe, smartwatch i smartfon. Organizatorzy mają dwa cele, mówi dyrektor placówki Ewa Kowalczyk-Brożyna.
4: Przede wszystkim jest to integracja całej społeczności szkolnej. Zaangażowani w przygotowanie tego festynu są zarówno rodzice, dzieci, jak i pracownicy szkoły, więc jest to ogólnie integracja zarówno wszystkich nastów społeczności szkolnej, ale również i lokalnej. A do tego cel jak co roku szczytny, bo nie ukrywamy, zbieramy podczas festynu środki, które zostaną przeznaczone głównie na cele dydaktyczne.
1: Najważniejsza jednak jest integracja, dodaje wicedyrektor Dorota Sobolewska.
5: Chcemy się spotkać z rodzicami, z dziadkami, z uczniami. Chcemy się dobrze bawić, spędzić razem niedzielę.
1: Festyn odbędzie się w niedzielę na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie. Początek o godzinie 12:00. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia.
6: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
8: Pogoda!
1: 26 stopni dziś w regionie. Wieczorem miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu, grad i porywy wiatru do 75 km na godzinę. W nocy pochmurnie, nad ranem 12 stopni w Żurominie i Działdowie oraz 13 w Ciechanowie, Mławie i Sierpcu. Ciśnienie waha się. Na koniec zaproszenie. Przed nami 10. Mławskie Święto Rowerów, miting lekkoatletyczny oraz inauguracja sezonu nad Zalewem Ruda. O przygotowaniach do tych wydarzeń, sportowych atrakcjach i bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku porozmawiamy z Adamem Kuligowskim, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Audycja Gość Radia 7 dziś po 16.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
6: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
8: W regionie numer 1 Radio 7.
7: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
9: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
10: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
11: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
12: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
13: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują już w 14 województwach. Wszystkie syreny w kraju będą włączane jednym guzikiem. Maja Chwalińska dostała stypendium sportowe od ministra sportu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał na całe dzisiejsze popołudnie ostrzeżenie przed burzami. Alerty objęły 14 województw. Wyładowaniom atmosferycznym mają towarzyszyć intensywne opady deszczu. Możliwe są także silne porywy wiatru, nawet do 75 km na godzinę. Takie warunki atmosferyczne mogą doprowadzić w niektórych miejscach do klęsk żywiołowych, mówi dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW dr Maciej Duniec.
3: Jeżeli to będzie obszar wybetonowany, to rzeczywiście, jeżeli ten opad spadnie w bardzo krótkim czasie, takiej ilości, można spodziewać się jakichś powodzi błyskawicznych.
2: Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują do godziny 23. Brytyjski premier potępił wczorajszy atak nożownika w stolicy Irlandii Północnej, Belfaście. Keir Starmer mówi o przerażającym ataku budzącym odrazę. Nie mam żadnej tolerancji dla tak okropnych scen przemocy na naszych ulicach, podkreślił szef brytyjskiego rządu. Ofiara wczorajszego ataku trafiła do szpitala w poważnym stanie. 40-latek ma obrażenia twarzy, szyi i pleców. Policja zatrzymała już podejrzanego, to prawdopodobnie Somalijczyk w wieku około 30 lat. Motywy napaści nie są znane. Policja apeluje, by internauci nie rozpowszechniali krążącego w sieci brutalnego nagrania ze zdarzenia. Łotewskie wojsko i służby wstrzymały poszukiwania wraka drona zestrzelonego przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji wczoraj rano i został strącony na stosunkowo dużej wysokości, przez co prawdopodobnie rozpadł się na wiele małych kawałków. Władze zaapelowały do mieszkańców, by w razie znalezienia podejrzanych przedmiotów lub szczątków sprzętu niczego nie dotykali i powiadomili odpowiednie służby. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju mamy ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom, mówi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
4: Na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze.
2: Plan jest taki, by wszystkie można było w razie potrzeby włączyć jednym guzikiem. Przygotowanie potrwa do końca roku, później spinanie systemu, które zajmie 2 lata.
4: Musimy wszystkie syreny, które są na terenie Polski, czyli ponad 22 tysiące syren, wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
2: Dla bezpieczeństwa syreny będą sterowane z 4 źródeł. Maja Chwalińska, która z kwalifikacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu, decyzją ministra sportu otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa gościła dziś w Ministerstwie Sportu, gdzie oficjalnie przekazano, że 24-letnia tenisistka będzie dostawać co miesiąc przez rok najwyższą możliwą stawkę 9600 zł. Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Dzięki temu przesunęła się ze 114 miejsca na 21 w światowym rankingu tenisistek. Radio 7. She's crazy like.

0: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 15.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Milion złotych dla szpitala Lądowisko w Działdowie zostanie przebudowane. Aktywni seniorzy i nowe wyróżnienie. Rusza konkurs na Mazowszu. Biblioteczny patrol już otwarty. Dzieci wkroczą do świata gier i książek. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Szpital w Działdowie otrzymał ponad 1 100 000 złotych dofinansowania z Funduszu Medycznego. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Inwestycja ma dostosować lądowisko do obowiązujących przepisów i zapewnić jego dalsze bezpieczne funkcjonowanie. Obiekt jest wykorzystywany przez lotnicze pogotowie ratunkowe podczas transportu pacjentów wymagających specjalistycznej pomocy medycznej. Wartość dofinansowania wynosi 1 140 000 zł. Całkowity koszt zadania to prawie 1 200 000 zł. Umowę na realizację przedsięwzięcia już podpisano. Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje pierwszą edycję konkursu Mazowiecki Senior Roku. Celem inicjatywy jest wyróżnienie osób i instytucji, które angażują się w działalność na rzecz seniorów oraz lokalnych społeczności. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

0: polityka senioralna jest dzisiaj w centrum zainteresowania naszych społeczeństw, wspólnot lokalnych, gmin, powiatów, ale i również województwa. Ogłaszamy nowy konkurs na Mazowieckiego Seniora Roku. Będą trzy kategorie: senior, seniorka roku, aktywny senior, aktywna seniorka i przyjaciel, przyjaciółka seniorów.
1: Senior roku to kategoria skierowana do osób starszych, wyróżniających się działalnością społeczną i zaangażowaniem na rzecz innych. Aktywny senior obejmuje osoby odnoszące sukcesy m.in. w działalności artystycznej, promocji zdrowego stylu życia lub korzystaniu z nowoczesnych technologii. Trzecia kategoria przeznaczona jest dla instytucji i organizacji wspierających seniorów oraz współpracy międzypokoleniową. Zgłoszenia już się rozpoczęły, informuje Adam Struzik.
0: Można się zgłaszać ze swoimi projektami, ze swoimi dokonaniami, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Serdecznie zapraszamy wszystkich przyjaciół seniorów i samych seniorów.
1: Kandydatów mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy Mazowsza, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne działające na rzecz osób starszych. Nabór zgłoszeń potrwa do 30 czerwca. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali. Biblioteczny portal Misja w świecie gier. To wakacyjne zajęcia, które odbędą się w Bibliotece Głównej w Ciechanowie. Propozycja skierowana jest do dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Spotkania będą się odbywać od 29 czerwca do 3 lipca. Uczestnicy wezmą udział w przygodzie łączącej świat książek i gier. Organizatorzy przygotowali program inspirowany fantastyką, literackimi krainami oraz grami pełnymi zagadek, wyzwań i bohaterów. Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni, kreatywność oraz umiejętności współpracy poprzez wspólne odkrywanie historii i wykonywanie kolejnych misji. W programie znalazły się głośne czytanie, kino biblioteczne, warsztaty kreatywne, gry i zabawy oraz zadania inspirowane światem przygód i fantastyki. Każdego dnia dzieci będą rozwiązywać zagadki i realizować kolejne etapy bibliotecznej misji. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem, który podajemy na radio7.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio 7. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Sierpcu została mistrzem Polski. Zespół pod batutą Macieja Gorczycy triumfował podczas 5. otwartych Mistrzostw Polski Orkiestr Dętych w Gryficach. Sierpecka orkiestra zwyciężyła w kategorii koncert w dywizji trzeciej. Muzycy zdobyli ponad 77 punktów w międzynarodowej klasyfikacji WAMSB, pokonując 6 innych zespołów z całego kraju. Sukces przyniósł orkiestrze nie tylko tytuł mistrzowski, zespół otrzymał również nominacje do udziału w Mistrzostwach Świata Orkiestr Dętych, które odbędą się w przyszłym roku w Irlandii.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: 26 stopni dziś w regionie. Wieczorem miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu, grad i porywy wiatru do 75 km na godzinę. W nocy pochmurnie, nad ranem 12 stopni w Żuromnie i Działdowie oraz 13 w Ciechanowie, Mławie i Sierpcu. Ciśnienie waha się. Na koniec zaproszenie. Przed nami 10. Mławskie Święto Rowerów, meeting lekkoatletyczny oraz inauguracja sezonu nad Zalewem Ruda. O przygotowaniach do tych wydarzeń, sportowych atrakcjach i bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku porozmawiamy z Adamem Kuligowskim, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Audycja Gość Radia 7 dziś po 16.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór. GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka, ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510. Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kandydata na prezydenta Krakowa ogłosili szefowie KO i PSL. Rozpoczęło się wielkie prześwietlenie gospodarstw rolnych. Parada adresów z biciem rekordu słowiańskiego przy Kucu. To atrakcje na początek wakacji. Za chwilę zaproszenie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to właśnie premier, lider KO Donald Tusk i wicepremier szef PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz.
3: Ubiegać się o fotel prezydenta miasta Krakowa, najpiękniejszego miasta w Polsce, to ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność.
4: Jest kandydatką wyśmienitą.
5: Monika, no wow. Widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
2: Wybory w Krakowie odbędą się na przełomie sierpnia i września, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
6: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych. GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
7: Wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
6: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, ankieterzy zadzwonią albo przyjadą osobiście.
2: Badanie potrwa do połowy sierpnia. Władze Lwowa wycofały się z decyzji o eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej i Ziemi Lwowskiej z siedziby na rynku. Prezes Emil Legowicz mówi, że przez prawie 3 dekady nie było żadnych zastrzeżeń, aż do końca maja. Pismo z ratusza o eksmisji przyszło dzień po tym, jak prezydent Nawrocki zagroził odebraniem Włodymirowi Załańskiemu Orderu Orła Białego. Prezes Legowicz nie wierzy w przypadek.
8: To jest w ogóle sytuacja bardzo dziwna, bo siedzibę my to utrzymujemy już 33 lata i nie było żadnych nigdy zastrzeżeń. Pan sam rozumuje, no to jest bardzo dziwne.
2: Po interwencji konsula generalnego władze Lwowa przedłużyły najem o rok. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują dziś w 14 województwach. W pasie od Pomorza przez Małopolskę i Podkarpacie może zagrzmieć. Możliwe są także ulewne deszcze. W kolejnych dniach również spodziewane są burze i opady deszczu w całej Polsce. Bicie rekordu słowiańskiego przy Kucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód wystartuje w ostatnią sobotę czerwca sprzed domu wędkarza i przejdzie ulicami dzielnicy do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tam w planie wielki dresiarski piknik, zapowiada dyrektor NCK Zbigniew Grzyb.
9: Koncerty, będzie potańcówka, food trucki, strefa gastronomiczna, konkursy z nagrodami, warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe.
2: Szczegóły na stronie Nowochódzkiego Centrum Kultury.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną studio dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, pan Adam Kuligowski. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
2: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
1: Przed nami, no właściwie seria wydarzeń sportowych, no takich bardziej i mniej kultowych, i zaczęłabym od 10. jubileuszowego Mławskiego Święta Rowerów. Co prawda, gdybyśmy chronologicznie, to wcześniej jest meeting lekkoatletyczny, ale ja bym jednak od Święta Rowerów zaczęła. 10. edycja zobowiązuje.
2: 10. edycja zobowiązuje. Jak zwykle przygotowaliśmy dla naszych uczestników, dla uczestników naszego rajdu rowerowego, dwie trasy. Przygotowaliśmy mnóstwo fajnych atrakcji. Mam nadzieję, że to będzie mile spędzony czas sportowo, aktywnie. Odciągniemy troszeczkę dzieci od komputerów, od komórek i spędzimy w miłej i rodzinnej atmosferze tą jubileuszową edycję 10. Święta Rowerów.
1: To święto się zmieniało, prawda? Bo na początku był tylko rowery i tylko jazda rowerem, a teraz są też na przykład rowery biegowe, taka wyścigi dla najmłodszych. I ja muszę powiedzieć, że dla mnie największa atrakcja, na to się najlepiej patrzy, taki prawdziwy duch walki, kiedy te maluchy wsiadają na te rowery i w pewnym momencie na przykład stwierdzą, że one to jadą w drugą stronę i nikt im nie będzie mówił, jak mają jeździć, więc to jest bardzo widowiskowe i mam nadzieję, że w tym roku również.
2: Jak najbardziej, również nas też to cieszy, jak patrzymy na te małe dzieciaki, które są na koniec po przejechaniu danej rundy uhonorowane drobnymi upominkami.
1: Medalami. Tak dumnie na
2: tak
1: piersi niosą.
2: Medale, a to, że pojedzie w lewo czy w prawo, to już inna rzecz. Natomiast no, ta radość tych dzieciaków chyba i rodziców, mam nadzieję, również na końcu jest najważniejsza i myślę, że w takim klimacie, w takiej atmosferze ten dzień będzie spędzony.
1: A w tych głównych trasach tam o wyniki chodzi chyba też niekoniecznie.
2: Nie chodzi, w żadnym wypadku nie chodzi o wyniki. Jeździmy ile chcemy, możemy przerwać trasę, pojechać sobie na obiad, odpocząć, pojechać na drugie kółko. Tak jak powiedziałem, dwie trasy przygotowane. Trasy są znane, myślę, od lat.
1: A czym one się różnią, powiedzmy?
2: Generalnie różnią się długością. Jedna trasa biegnie do Piekiełka, ta dłuższa, natomiast krótsza trasa tutaj na ulicy Krajewo wjeżdża w Studzieniec i wracamy z powrotem na pętlę tutaj w Aleję Marszałkowską i zjeżdżamy na stadion.
1: A jaka odległość to jest?
2: Jedna trasa ma 9 km, druga bodajże 13.
1: Czyli nie trzeba się jakoś trzeba szczególnie przygotowywać, żeby wziąć udział w tym rajdzie.
2: Na pewno trzeba przygotować, mieć dobry rower, sprawny rower. Na pewno trzeba mieć kaski, o którym chciałem mocno powiedzieć i przypomnieć, w związku z tym, że wesłuszło nowe rozporządzenie nakazujące dzieciom do 16 roku życia, dzieciom młodzieży do 16 roku życia obowiązek posiadania takowego kasku. Będziemy na to zwracać szczególną uwagę i chciałbym już w dniu dzisiejszym apelować o to, żeby w te kaski się zaopatrzyć.
1: Chociaż patrząc na lata wstecz, to właściwie dzieciaki chyba wszystkie miały. Z dorosłymi mamy kłopot większy, jeśli chyba idzie o kaski.
2: Pójdźmy w tą drogą, że dorośli nie będą przykładem dla dzieci i dorośli również niech mają kaski dla własnego dobra, dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników.
1: Te trasy można przyjechać kilkukrotnie, będzie można zbierać pieczątki, do czego one upoważniają?
2: Pieczątki upoważniają do tego, poza tym, że jest satysfakcja, do tego, że się przejechało ileś tam rund, no to karty z pieczątkami biorą udział następnie w losowaniu atrakcyjnych nagród, których w tym roku również przygotowaliśmy wraz z naszymi partnerami dość dużo.
1: Ja tylko dodam już na zakończenie tego wątku, że Radio 7 jest patronem medialnym. Wśród nagród voucher o wartości 777 zł.
2: I z tego miejsca chciałbym, panie redaktor, podziękować za wsparcie.
1: Dziękuję, bo myślę, że 10 lat już jesteśmy razem właśnie w tym święcie. Czy w pandemii była przerwa? Zastanawiałam się. Chyba nie.
2: Chyba nie pamiętam.
1: Tak mi się też wydaje, że przerwy nie było.
2: Nie było.
1: No dobrze, ale idźmy dalej. Meeting lekkoatletyczny już w najbliższą sobotę, 13 czerwca, na stadionie oczywiście Miejskiego Ośrodka Sportu. Co to za wydarzenie i jakie konkurencje będzie można zobaczyć na stadionie?
2: 13 czerwca od godziny 12 na naszym stadionie miejskim imieniem Ireny Szewińskiej tego dnia będzie gościła na naszym stadionie Królowa Sportu, czyli lekkoatletyka. Wspólnie tutaj z klubem sportowym Zawsze Mława, z Urzędem Miasta w Mławie, z Mazowieckim Związkiem Lekkiej Atletyki drugi raz z rzędu organizujemy meeting lekkoatletyczny dla dzieci. Generalnie będą konkurencje biegowe i konkurencje techniczne, czyli skok w dal, pchnięcie kulą i sprinty i biegi średnie.
1: Drugi raz ta impreza. Skąd się w ogóle wzięła idea, żeby właśnie taki meeting zorganizować?
2: Panie redaktor, mamy piękny stadion
1: Ireny Szewińskiej.
2: Imieniem Ireny Szewińskiej. Myślę, że tutaj imię tej pani zobowiązuje i gdzieś myślę, że tak jak tutaj na przestrzeni lat ta pani Irena Szewińska dołożyła swoją cegiełkę do tego, żeby ten stadion tutaj powstał, lekko atletyczny. Chcemy wykorzystać potencjał tego stadionu i między innymi dlatego takie turnieje czy tego typu meetingi w porozumieniu oczywiście z klubem Zawsze, z Mazowieckim Związkiem Lekkiej Atletyki. W ubiegłym roku odwiedził nas prezes Warszawsko-Mazowieckiego Związku Lekkiej Atletyki Paweł Majewski i gdzieś tam nawiązaliśmy tą współpracę i myślę, że to będzie rozwojowe, że to będzie się rozwijać i w przyszłych latach również będziemy tego typu meetingi, a może i troszeczkę wyższej rangi na naszym stadionie organizować.
1: Czyli co, to będzie już cykliczna impreza stała?
2: Zobaczymy, nie chcę
1: dzisiaj... Ale już druga, czyli okazuje się, że ta pierwsza okazała się sukcesem, bo inaczej drugiej by nie było, więc będzie tylko lepiej, mam nadzieję.
2: Tutaj w ocenie działaczy Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki mam nadzieję, że zostaliśmy dobrze ocenieni, skoro dostaliśmy drugi raz rzędu organizację tego typu imprezy, także mam nadzieję, że to będzie rozwojowe.
1: No dobrze, czyli w najbliższą sobotę Mława będzie stolicą lekkoatletyki.
2: Możemy tak powiedzieć, stolicą sportu, bo jeszcze jest różne innego rodzaju wydarzenia, no tak, również tego dnia, także będzie się działo, zapraszamy na Stadion Miejski.
1: Dobrze, no to idźmy dalej. Inauguracja sezonu nad Zalewem Ruda, też w czerwcu, ale to już 27 w sobotę. No inauguracja taka, bym powiedziała, która rozpoczyna sezon wakacyjny.
2: Jak najbardziej wzorem roku ubiegłego rozpoczynamy sezon kąpielowy z pompą, bym powiedział, bo w ubiegłym roku impreza ta spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem naszych mieszkańców. Było mnóstwo ludzi, było mnóstwo atrakcji. Myślę, że w tym roku będzie podobnie.
1: A co konkretnie będzie? Co przewidujecie?
2: Kino plenerowe, wystawa Polskiego Związku Wędkarskiego. Współpracujemy ze starostwem powiatowym. Będą atrakcje na wodzie, będą atrakcje...
1: A jakie na wodzie? Co to będzie?
2: Będą atrakcje na wodzie. Będzie kula wodna, będą dmuchańce, których, jeżeli pogoda oczywiście pozwoli, będzie można skorzystać, zjeżdżać bezpośrednio do wody. Tak jak powiedziałem, będą atrakcje na wodzie i na lądzie.
1: A jak się dostać? Bo wiem, że jeśli idzie o parking w tym miejscu, to on ma jednak jest ograniczony, prawda? Ale jest alternatywa.
2: Jest alternatywa w tym roku. Troszeczkę nauczeni rokiem ubiegłym. W tym roku Urząd Miasta Mława podjął decyzję, czy radni Miasta Mława podjęli decyzję o tym, że komunikacja miejska będzie dowoziła już od tego dnia regularnymi kursami nad Zalew Ruda. Także apelujemy z tego miejsca do mieszkańców naszego miasta, żeby skorzystać z komunikacji miejskiej, zostawić samochody w domu. Komunikacja będzie z dużą częstotliwością jeździła, także myślę, że nie będzie problemu, żeby się dostać, ale również i wrócić. Dodatkową atrakcją będzie też jazda naszej kolejki, tego Gucia, który będzie woził też mieszkańców w jedną i w drugą stronę. Także myślę, że no, też fajna impreza i na przestrzeni czasu, oceniając rok ubiegły, spotkała się z dużym takim fajnym odzewem od naszych mieszkańców i dlatego w tym roku również to jest kontynuacja.
1: No tak, i wracając do początku naszej rozmowy, można też dojechać rowerem, prawda? Przed biegi 21 już sezon rowerowy rozpoczęty, tak. I nad zalew można spokojnie rowerem dojechać. Ale ja bym chciała jeszcze zapytać, jeśli idzie o zalew, rozumiem, że od 27 rusza również strzeżone kąpielisko.
2: Tak, jak najbardziej od 27 czerwca do końca sierpnia jest otwarte kąpielisko. Oczywiście opieka ratowników w godzinach 10-18 cały tydzień od poniedziałku do niedzieli. Także zapraszamy serdecznie, jeśli tylko pogoda pozwoli, korzystać z atrakcji, które daje nam Zalew Ruda.
1: No i korzystać bezpiecznie, panie dyrektorze, na koniec jeszcze właśnie
2: korzystać bezpiecznie.
1: Apelujemy
2: o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wiadomo, nie wchodzimy do wody pod wpływem alkoholu, nie robimy głupich rzeczy w wodzie. Także tutaj myślę, że ratownicy w tych godzinach 10-18 będą nad tym dozorować, być czujni. Natomiast po godzinie 18 też apeluję o rozwagę i i mądrość w tych poczynaniach, zarówno w wodzie, jak i w okolicach tej wody.
1: No tak, żadna ilość ratowników nie uchroni nas przed głupotą po prostu, więc też apelujemy o to, o rozsądek, o rozwagę, a sama zabawa później przyjdzie i będzie na pewno będą wspomnienia na lata.
2: Tak jest, czerpać całymi garściami z tego, co dają nam te miejsca, z których można fajnie skorzystać, ale mądrze.
1: Mławskie Święta Rowerów 21 czerwca od 12 na stadionie w Mławie. 13 czerwca również na stadionie w Mławie meeting lekkoatletyczny. Inauguracja sezonu wakacyjnego nad Zalewem Ruda 27 czerwca w sobotę. I od której?
2: Od 14 do 18, 27 czerwca.
1: Więc serdecznie zapraszamy. Moim i Państwa gościem był dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, Adam Kuligowski. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również. Pozdrawiam.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 9 czerwca. W 1984 roku w Malinowie w gminie Działdowo została otwarta Izba Pamięci Emilii Sukertowej-Biedrawiny jako muzeum szkolne przy Zespole Szkół Rolniczych, obecnie Zespołu Szkół. Była pisarką, w Działdowie prowadziła działalność turystyczną jako opiekunka i kierowniczka koła krajoznawczego dla młodzieży działającego przy tamtejszym seminarium nauczycielskim. Organizowane przez nią kursy rolniczo-gospodarskie dla dziewcząt przekształciły się w 1930 roku w Państwową Szkołę Rolniczą Żeńską w Malinowie w gminie Działdowo. W 1991 roku zakończył się pierwszy etap czwartej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Papież odwiedził m.in. Olsztyn i Płock. Jest honorowym obywatelem Mławy i Pułtuska.
3: Bóg jest miłością.
2: W 2006 roku nowo mianowany metropolita warmiński biskup Wojciech Zięba przejął rządy w archidiecezji warmińskiej.
4: Były to spotkania kameralne, pełne przeżycia. Przede wszystkim, żeby nie rozlać zupy i nie stłuc szklanki przy tym wszystkim.
2: W 2011 roku władze Korony Kielce poinformowały

0: Wały, że urodzony w Ciechanowie Leszek Ojrzyński będzie nowym szkoleniowcem tego klubu.
1: Dużo kibiców przychodzi na stadion. Każdy by chciał wiedzieć, co tu będziemy robić, jak to będzie wyglądało.
0: W 2018 roku na działdowskim cmentarzu komunalnym pochowano niezidentyfikowane szczątki ludzkie ofiar zamordowanych na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego KL-Soldau w Działdowie. Odnaleziono je w latach 80. XX wieku i podczas odkrywki na terenie obozu w 2017 roku. W 2019 roku Szymon Stulkowski otrzymał święcenia biskupie w Bazylice Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Został biskupem pomocniczym diecezji poznańskiej. Od 2022 roku biskup diecezjalny płocki.
2: Czy chcesz nieustannie błagać wszechmogącego Boga za lud święty i nienagannie pełnić urząd posługiwania najwyższego kapłaństwa?
3: Chcę z Bożą pomocą.
0: Urodzili się w 1928 roku w Płońsku Tadeusz Gierymski, poeta i prozaik. W 1950 roku Wojciech Ciesielski, malarz, grafik, performer, instruktor kulturalno-wychowawczy. Pracował na etatach w domach kultury w Przasnyszu i Makowie Mazowieckim, pełnił funkcje kierownicze, był organizatorem i komisarzem artystycznym plenerów malarskich, redaktorem graficznym czasopism i wydawnictw regionalnych. Obszerny zbiór grafik jego autorstwa posiada Muzeum Historyczne w Przasnyszu, członek Klubu Literackiego Przaśnik, współzałożyciel i kierownik artystyczny Społecznej Galerii Sztuki Kąt w Przasnyszu, prezes Stowarzyszenia Twórczego Przasnyska Grupa Artystyczna, wyróżniony m.in. medalem honorowym 550-lecia za zasługi dla Przasnysza. W 1961 roku w Nidzicy Wojciech Sedeńko, dziennikarz, publicysta, krytyk, redaktor i wydawca literatury fantastycznej, działacz fandomu, organizator Międzynarodowego Festiwalu Fantastyki w Nidzicy.
4: Mam już ponad 700 książek wydanych, a zredagowanych około 800. To już jest naprawdę stos niezłej makulatury.
0: Zmarli w 1480 roku Kazimierz III Płocki, książę mazowiecki, m.in. w Ciechanowie, Płońsku i Zawkrzu, biskup płocki. W 2002 roku w Działdowie Adam Rosiński, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, podczas której walczył w obronie Modlina. Po kapitulacji osadzony przez Niemców w punkcie zbiorczym w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim. Po uwolnieniu został głównym księgowym młynów w Mławie. Po II wojnie światowej pracował w działdowskiej Miejskiej Radzie Narodowej, a później w Państwowym Ośrodku Maszynowym jako główny księgowy. W 2011 roku w Nowym Dworze Mazowieckim Andrzej Święcicki, działacz katolicki, wieloletni prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, podczas II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej.
5: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa I transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu I wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi I stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe I drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów I kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
5: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Zbliża się godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 3% ma wynieść podwyżka płac w sferze budżetowej w przyszłym roku. Fałszywe akty urodzenia z Polski w Kijowie, by uniknąć poboru. Nie zbliżajcie się do rzeki, apelują władze po zatruciu stopnicy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd podjął decyzję o podwyżce płac w sferze budżetowej. Ma ona wynieść 3% w przyszłym roku. Jednocześnie rząd zdecydował, że w przyszłym roku najniższe wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4950 zł brutto. Szymon Kępka o szczegółach.
3: Pytałem premiera o to, czy pensją minimalną objęci będą też pracownicy ochrony zdrowia. Tutaj odpowiedzi nie było, ale były słowa o nauczycielach w tym właśnie kontekście.
4: Bardzo chciałbym, jak wiecie, żeby nauczyciele w Polsce zarabiali więcej. Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał.
3: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku ma wynieść 4950 zł brutto, czyli o 144 zł więcej niż w roku obecnym.
2: Na rękę będzie to kwota 3704 zł. W Kijowie ujawniono nielegalne sposoby zarabiania na osobach, które chcą uniknąć poboru do wojska. Mężczyznom oferowano sfałszowane polskie akty urodzenia dzieci rzekomo urodzonych w Polsce przez żonę, która wyjechała z Ukrainy. W ten sposób jako ojciec trojga dzieci w sumie mężczyzna mógł ubiegać się o odroczenie od poboru od służby wojskowej. Drugi sposób, jaki oferowano, to uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności za 25 tysięcy dolarów. Informuje kijowska prokuratura miejska. Zarzuty w sprawie usłyszało już młode małżeństwo. Zatrzymano też adwokata. Sejm kolejny raz przekłada głosowanie w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem jest obecny wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytka. Kandydaturę zgłosiło PSL, ale wzbudzał na opór koalicji.
5: Nie dojdzie do wyboru, bo nie ma tego w programie. Dlatego, że zostało to przesunięte. Dlatego, że był wniosek pana marszałka Piotra Zgorzelskiego o to, żeby zostało przesunięte i wniosek został uwzględniony. Marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
2: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Do głosowania miało dojść już w maju, ale z uwagi na brak porozumienia w koalicji głosowanie na prośbę PSL-u przełożono. Wyboru w końcu trzeba dokonać, mówi senator PSL-u Jan Filip Lubicki.
6: Od roku IPN nie ma prezesa. Myślę, że pierwsza rzecz, jaka powinna nam przyświecać, to powinno być to, że instytucja publiczna, poważna, ogólnopolska, powinna mieć szefa z prawdziwego zdarzenia.
2: Mateusz Szpytka był wiceprezesem UWOK-u Karola Nawrockiego w IPN-ie. Po zatruciu rzeki Stobnica w gminie Niebylec władze apelują, żeby nie zbliżać się do koryta rzeki. Służby wykluczyły już naturalną przyczynę śnięcia ryb, mówi Katarzyna Piskur z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
7: Pobrane zostały do badań próby wody rzeki Stobnica z okolicy pobliskiej oczyszczalni ścieków. Niezależnie od tego zostały przeprowadzone na miejscu badania fizyko-chemiczne wody, które raczej wykluczają, że powodem śnięcia ryb mogła być tak zwana przyducha.
2: Łącznie z rzeki wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Sprawą zajmuje się policja. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. Ostrzegł, że burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu. Pogodnie dziś jedynie na północnym zachodzie i na ścianie wschodniej. W związku z burzami do 5 województw wysłano również alerty RCB. Wciąż obowiązują także alerty przed upałami do 30 stopni w centralnej Polsce.
8: Barbie?
9: Hi, Ken.
8: You want to go for a ride?
9: Sure, Ken.
8: Jump in.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy SOR w Działdowie. Pacjenci zyskają lepszą pomoc. Mławskie legendy na wielkim ekranie. Premiera animowanej trylogii w MDK. Rodzinna zabawa i wielkie nagrody. Festyn w Żurominie już wkrótce. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Szpitalny oddział ratunkowy w Działdowie po modernizacji. W samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego SOR-u oraz podsumowanie inwestycji zrealizowanych w placówce w ostatnich latach. Oddział ratunkowy jest niezwykle ważny w działdowskim szpitalu, mówi dyrektor placówki Ireneusz Żweryk.
3: Nazywane sercem szpitala, ale również bramą do szpitala. Niezwykle ważne miejsce, kluczowe dla działalności ostrego szpitala zabiegowego, którym chcemy być. Oddajemy funkcję leczenia przewlekłego, geriatrycznego, opiekuńczego, innym szpitalom okolicznym. My chcemy i mamy takie ambicje i możliwości zostać szpitalem ostrym, zabiegowym, interwencyjnym, a SOR to klucz do tego.
2: Dzięki modernizacji poprawiły się warunki udzielania pomocy pacjentom wymagającym natychmiastowego leczenia. Oddział zyskał nowoczesną infrastrukturę oraz specjalistyczny sprzęt medyczny. Ma to usprawnić diagnostykę, leczenie oraz zwiększyć bezpieczeństwo chorych i personelu, mówi zastępca lekarza kierującego szpitalnym oddziałem ratunkowym Marta Bartkowiak-Niamago.
4: Sprzęt oczywiście, sprzęt jest zero-jedynkowy. W tej chwili już nie ma medycyny nowoczesnej bez tego sprzętu. W związku z tym oczywiście polegamy na nim, ale też komfort, samopoczucie pacjenta, to jak ta współpraca z nim nam się układa, w dużej mierze przekłada się na ostateczny efekt zarówno diagnostyki, jak i samopoczucia chorego.
2: Obok profesjonalnego personelu pojawi się nowoczesny sprzęt, zauważa posłanka koalicji.

0: Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Gelert.
1: Od tego jest szpital, ażeby jak najlepiej obsłużyć osobę, która się dostanie na SOR. A myślę, że personel jest tu świetny, bo to, co z tego zauważyłam i co było przedstawione, naprawdę oddani tej pracy, którą wykonują. Więc chciałabym powiedzieć, że nieprawdą jest to, co cały czas się twierdzi, że służba zdrowia topi się, że służba zdrowia jest beznadziejna, że jest do niczego, etc. Oto szpital w Działdowie, który temu zaprzecza.
0: Przebudowa i wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego zostały sfinansowane ze środków Funduszu Medycznego. Wartość inwestycji wyniosła prawie 16,5 miliona złotych, z czego blisko 15 milionów złotych stanowiło dofinansowanie. Działdowo otrzyma 2,5 miliona złotych na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zostało przyznane w ramach programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Nowy obiekt powstanie przy ulicy Świerkowej. Będzie to boisko z naturalną nawierzchnią o wymiarach 100 na 64 metry. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę zaplecza szatniowo-socjalnego, w którym znajdą się m.in. szatnie dla zawodników, trenerów i sędziów, magazyn sprzętu oraz ogólnodostępne toalety. Powstaną także trybuny, wiaty dla zawodników, piłkochwyty, oświetlenie, system nawadniania murawy, stojaki na rowery oraz chodniki. Całkowita wartość inwestycji przekracza 5 milionów złotych. Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki przekazał symboliczny czek na dofinansowanie burmistrzowi Działdowa Grzegorzowi Mrowińskiemu. Mieszkańcy Mławy będą mogli zobaczyć premierowy pokaz animowanej trylogii Legendy Mławy. To wyjątkowy projekt przygotowany przez uczestników dziecięcego studia filmowego Rajskie Jajeczko, działającego przy Fundacji Dialogi Sztuki, we współpracy z mławskimi seniorami. Trylogia powstała techniką teatru cieni i animacji. Filmy opowiadają o lokalnych legendach, historii i tradycjach związanych z Mławą. Nad projektem przez półtora roku pracowały dzieci, seniorzy oraz międzynarodowy zespół artystyczny. Pierwsza część trylogii zdobyła nagrodę dla najlepszego filmu krótkometrażowego podczas festiwalu w Rio de Janeiro. Druga została zakwalifikowana do Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Avanca w Portugalii, gdzie zostanie zaprezentowana w lipcu. Premierowy pokaz odbędzie się dziś w Miejskim Domu Kultury w Mławie. Początek o godzinie 18:00. Wstęp jest bezpłatny. Szkoła podstawowa nr 1 w Żurominie organizuje 14. festyn rodzinny. Na uczestników czekać będą występy uczniów, zawody sportowe, konkursy, warsztaty artystyczne oraz liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. W programie znalazły się m.in. dmuchańce, bańki mydlane, przejażdżki na byku mechanicznym, rywalizacja na torze przeszkód, malowanie włosów, tatuaże, treningi siłowe oraz zwiedzanie wozu strażackiego i radiowozu, a nawet koparki. Nie zabraknie również strefy gastronomicznej z grillowanymi potrawami, ciastami, lodami, popcornem i innymi przysmakami. Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie loteria fantowa. Do wygrania będą przelot helikopterem, laptop, hulajnoga elektryczna, rower, meble ogrodowe, smartwatch i smartfon. Organizatorzy mają dwa cele, mówi dyrektor placówki Ewa Kowalczyk-Brożyna.
2: Przede wszystkim jest to integracja całej społeczności szkolnej. Zaangażowani w przygotowanie tego festynu są zarówno rodzice, dzieci, jak i pracownicy szkoły, więc jest to ogólnie integracja zarówno wszystkich nastów społeczności szkolnej, ale również i lokalnej. A do tego cel jak co roku szczytny, bo nie ukrywamy, zbieramy podczas festynu środki, które zostaną przeznaczone głównie na cele dydaktyczne.
0: Najważniejsza jednak jest integracja, dodaje wicedyrektor Dorota Sobolewska.
3: Chcemy się spotkać z rodzicami, z dziadkami, z uczniami. Chcemy się dobrze bawić, spędzić razem niedzielę.
0: Festyn odbędzie się w niedzielę na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie. Początek o godzinie 12:00. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia.
4: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7. W regionie numer 1.
5: W regionie numer 1. Radio 7.
4: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
6: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
7: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
8: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
9: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
8: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Front burzowy przechodzi przez Polskę. Ostrzeżenia dla prawie całego kraju. 25 lat więzienia za zabójstwo w centrum Warszawy. Pociągi wracają w Górysowie po prawie 50 latach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą nad Polską. Służby podległe MSWiA oraz wojewodowie w całym kraju zostali postawieni w stan gotowości. IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw, a w 5 regionach uruchomiono alert RCB. Najtrudniejsze warunki panują w województwach małopolskim i śląskim. Tu wydano alerty drugiego stopnia. Prognozowane są potężne ulewy z gradem. Polskie Stowarzyszenie we Lwowie nie zostanie jednak wyrzucone ze swojej siedziby, przynajmniej na razie. Chodzi o Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Wynajmuje odpłatnie lwowski budynek od ponad 30 lat. Nigdy nie było problemów, ale nagle dzień po tym, jak prezydent Polski zagroził odebraniem Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego za honorowanie UPA, polska instytucja dostała nakaz eksmisji. Zaskoczony był prezes towarzystwa Emil Legowicz.
3: No jest to bardzo dziwne, no pan sam rozumuje, no to jest bardzo dziwne. Albo to wypadek, albo to faktycznie już na tyle agresji mieć w sobie. No, ja pojęcia nie mam.
2: W obronie instytucji stanął polski konsul generalny we Lwowie, Marek Radziwon, dzięki czemu co najmniej na rok będzie ona mogła zostać w swojej siedzibie. Co dalej, na razie nie wiadomo.
3: A jest zapewnienie, że na rok przedłużają nam.
2: Mówi Emil Legowicz. Umowy formalnie jeszcze nie podpisano. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej chciałoby podpisać umowę długoterminową. Jest wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat. Sąd skazał nożownika z Warszawy na 25 lat więzienia. Dawid Mirkowski 4 lata temu na Nowym Świecie w stolicy kilkukrotnie pchnął nożem mężczyznę, który stanął w obronie obrażanych kobiet. Potem zabójca uciekł do Turcji. Poza odsiadką ma też zapłacić rodzinie ofiary 100 tysięcy złotych. Jego dwaj koledzy, którzy byli na miejscu zbrodni, zostali skazani na 7 lat więzienia. Po blisko 50 latach pociągi pasażerskie wrócą w Górysowie. Pierwsze połączenia z Wrocławia do stacji Bielawa Jezioro i Bielawa Górysowie zostaną uruchomione już w najbliższą niedzielę. Inwestycja jest zakończona, choć nie obyło się bez komplikacji, mówi Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
4: Bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie, bardzo mocny zakręt. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe.
2: Prace kosztowały 18 milionów złotych. Bicie rekordu słowiańskiego przykucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód przejdzie ulicami dzielnicy Krakowa w ostatnią sobotę czerwca. Pomysłodawcą parady jest komik Adam Grzanka.
5: Rekord przykucu słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem kubota do celu na przykład. Więc proszę Państwa, ustawki szachowe planujemy. No, no mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie.
2: W planie są też retro, gry, koncerty i potańcówka w stylu lat 90. i 2000. Nanga Parbat, 9 co do wysokości 8000 globu, jest kolejnym celem ski alpinisty Andrzeja Bargiela. Wyprawa wyruszy do Pakistanu jutro. Bargiel jako pierwszy na świecie wszedł na Mount Everest i zjechał z jego wierzchołka bez odpinania nart.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Już za dwa dni startują piłkarskie Mistrzostwa Świata. Po raz pierwszy w historii w Mundialu zagra 48 drużyn. Ta zmiana prawdopodobnie jest próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA Gianniego Infantino, mówi profesor Wojciech Woźniak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
7: Infantino cały czas rżnie głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczeń pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
6: Otwarcie mundialu już pojutrze. W meczu inauguracyjnym Meksyk zmierzy się z RPA. Ruszyły koszykarskie finały Orlen Basket Ligi i już na starcie mieliśmy dużą niespodziankę. Broniąca tytułu Legia Warszawa przegrała z rewelacją fazy play-off. Za Stalem Zielona Góra. Jutro ponownie w Warszawie starcie numer 2. O czym więcej teraz Mateusz Staliński.
8: Za Stal wygrał z Legią 77-74. Mecz był bardzo zacięty i trzymał w napięciu do samego końca. Wtedy ekipa z Zielonej Góry tuż przed syreną wyszła na prowadzenie dzięki celnemu rzutowi za 3 punkty. Zostały niecałe 2 sekundy do końca meczu i choć Legia próbowała podobnego ataku, to ta sztuka już się nie udała. Jak na razie w rywalizacji do 4 zwycięstw jest 1-0 dla Zastalu, a jeszcze przed playoffami nikt nie dałby za tę drużynę złamanego grosza. Po pierwsze dlatego, że do tej fazy rozgrywek ledwo weszła, a później była skazywana na porażkę w każdym kolejnym spotkaniu. Jednak okazało okazało się, że potrafiła rozbić faworytów. Ćwierćfinale Kinga Szczecin, w półfinale Arkę Gdynia.
9: Cieszę się, że mam takich zawodników, którzy to potrafią zrobić, bo też tego rytmu dzisiaj nie mieliśmy. Natomiast no, teraz presja, wydaje mi się, że jeszcze większa będzie na zespół z Warszawy.
8: Stwierdził po meczu trener ze Stalu Arkadiusz Miłoszewski, kolejny mecz jutro.
6: A dziś wieczorem pierwszy mecz o brąz. Arka Gdynia zagra z Dzikami Warszawa. To będą intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Jutro Polacy rozpoczną grę w Lidze Narodów. W chińskim linii zmierzą się kolejno z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą. W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie nawet 30 meczów, pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytułu.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Dzień dobry Państwu, mówi dr Arkadiusz Meller. Kłaniam się nisko. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie wypędzeniu sierpeckich Żydów. Od października 1939 roku stopniowo do Sierpca docierały informacje z Lipna oraz Drobina, że miejscowi Żydzi byli wodzeni przez Niemców wyjazdem do Palestyny. W związku z tym żądano od nich zabrania ze sobą kosztowności i jak najlepszych ubrań. Następnie Żydzi, zgromadzeni w centralnych punktach tych miejscowości, byli zmuszani do porzucania kosztowności oraz byli pozbawiani ubrań i w samej bieliźnie musieli wracać do swoich domów. Sierpeccy Żydzi nie dopuszczali do siebie możliwości, że podobny los może czekać także ich. Trwali w takim przekonaniu do środowego poranka 8 listopada 1939 roku, kiedy to Niemcy wraz z Volksdeutschami wypędzili wszystkich miejscowych Żydów, łącznie z dziećmi i niemowlętami z ich mieszkań. Żydzi zostali skierowani na Stary Rynek, gdzie piątkami uformowano kolumnę marszową. Po bokach kolumny porządku pilnowały oddziały SS Gestapo oraz niemieccy urzędnicy i przedstawiciele cechów rzemieślniczych. W ten sposób rozpoczęło się wysiedlenie Żydów Sierpca. Popędzani przez Niemców Żydzi ulicą Płocką dotarli do dworca kolejowego. Cały czas kolumnie marszowej towarzyszyła znajdująca się na jej czele orkiestra strażacka, która grała do odjazdu ostatniego pociągu. Przed odjazdem taboru o godzinie 10 Niemcy zapowiedzieli, że każdego Żyda powracającego do Sierpca czeka kara śmierci. W każdym wagonie, który został zaplombowany, znajdowało się ponad 100 Żydów. Niektórzy Żydzi, spodziewając się wysiedlenia oraz zagrabienia mienia przez okupantów, przekazali swoje mienie Polakom, mając nadzieję na jego odzyskanie. Warto dodać, że akcja ta nie dotyczyła tylko samego Sierpca, lecz było to skoordynowane działanie, w wyniku którego tego samego dnia wypędzono Żydów z okolicznych miast z powiatu sierpeckiego. To jest Raciąża, Żuromina, Bieżunia, a także okolicznych wiosek. W sumie około 10 tysięcy Żydów z powiatu sierpeckiego zostało zmuszonych do natychmiastowego opuszczenia swojego miejsca zamieszkania oraz utraty majątku. Żydzi z Sierpca trafili do Pomiechówka, a następnie popędzani, bici i poniżani przez Niemców przemaszerowali do nowego dworu mazowieckiego, gdzie spędzili noc. Pomocy pobratymcom udzielali miejscowi Żydzi, przekazując potajemnie jedzenie, ubrania bądź oferując nocleg. Następnego dnia, to jest 9 listopada, specjalnym transportem zostali skierowani do stolicy. Po opuszczeniu wagonu w Warszawie zostali poinformowani przez Niemców, że nie mają możliwości powrotu do Sierpca. Część z Żydów zamieszkała u znajomych bądź u rodzin, a część pozostała bez dachu nad głową i musiała samodzielnie szukać schronienia. W gronie wysiedlonych znalazł się sierpecki rabin Jeszua Hersz Dawid Golszlak wraz z rodziną. Do stolicy przedostał się z Łodzi, do której dostał się jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, będąc w odwiedzinach u syna. Żona rabina, Laja, doznała załamania nerwowego i została aresztowana przez Niemców, a jej losy pozostają nieznane. Przed zamknięciem łódzkiego getta rabinowi udało się wraz z córką Miriam przedostać do Warszawy, gdzie zaangażował się w niesienie pomocy sierpeckim Żydom. Córka rabina Miriam, syn Elia wraz z żoną Fejgą i synami Jakobem oraz Michelem zostali zamordowani w obozie zagłady w Treblince w roku 1942. Rabin Goldschlag został prawdopodobnie zabity w czasie powstania w getcie warszawskim w kwietniu 1943 roku. Z całej rodziny wojnę przeżyła tylko wnuczka rabina Klara. Wskutek ludobójczej praktyki Niemców społeczność sierpeckich Żydów w Warszawie systematycznie zmniejszała się. Do czasu akcji likwidacji getta warszawskiego zginęło w wyniku rozstrzeliwań, głodu, chorób około 2000 sierpeckich Żydów. Ostatnią rodziną pochodzącą z Sierpca, która przed wysiedleniami była obecna w Warszawie, była rodzina Mendla-Liwszyca. O dalszych losach Sierpca dowiecie się Państwo w kolejnych audycjach. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Dr Arkadiusz Meller.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Reklama. Tu Radio 7.
7: Brawo!

0: Czwarte dzieci wkroczą do świata gier i książek. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Szpital w Działdowie otrzymał ponad 1 100 000 zł dofinansowania z Funduszu Medycznego. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Inwestycja ma dostosować lądowisko do obowiązujących przepisów i zapewnić jego dalsze bezpieczne funkcjonowanie. Obiekt jest wykorzystywany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe podczas transportu pacjentów wymagających specjalistycznej pomocy medycznej. Wartość dofinansowania wynosi 1 140 000 zł. Całkowity koszt zadania to prawie 1 200 000 zł. Umowę na realizację przedsięwzięcia już podpisano. Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje pierwszą edycję konkursu Mazowiecki Senior Roku. Celem inicjatywy jest wyróżnienie osób i instytucji, które angażują się w działalność na rzecz seniorów oraz lokalnych społeczności. Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Polityka senioralna jest dzisiaj w centrum zainteresowania naszych społeczeństw, wspólnot lokalnych, gmin, powiatów, ale i również województwa. Ogłaszamy nowy konkurs na Mazowieckiego Seniora Roku. Będą 3 kategorie: senior, seniorka roku, aktywny senior, aktywna seniorka i przyjaciel, przyjaciółka seniorów.
0: Senior roku to kategoria skierowana do osób starszych, wyróżniających się działalnością społeczną i zaangażowaniem na rzecz innych. Aktywny senior obejmuje osoby odnoszące sukcesy m.in. w działalności artystycznej, promocji zdrowego stylu życia lub korzystaniu z nowoczesnych technologii. 3 kategoria przeznaczona jest dla instytucji i organizacji wspierających seniorów oraz współpracy międzypokoleniową. Zgłoszenia już się rozpoczęły, informuje Adam Struzik.
1: Można się zgłaszać ze swoimi projektami, ze swoimi dokonaniami, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Serdecznie zapraszamy wszystkich przyjaciół seniorów i samych seniorów.
0: Kandydatów mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy Mazowsza, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne działające na rzecz osób starszych. Nabór zgłoszeń potrwa do 30 czerwca. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali. Biblioteczny portal Misja w świecie gier. To wakacyjne zajęcia, które odbędą się w Bibliotece Głównej w Ciechanowie. Propozycja skierowana jest do dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Spotkania będą się odbywać od 29 czerwca do 3 lipca. Uczestnicy wezmą udział w przygodzie łączącej świat książek i gier. Organizatorzy przygotowali program inspirowany fantastyką, literackimi krainami oraz grami pełnymi zagadek, wyzwań i bohaterów. Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni, kreatywność oraz umiejętności współpracy poprzez wspólne odkrywanie historii i wykonywanie kolejnych misji. W programie znalazły się głośne czytanie, kino biblioteczne, warsztaty kreatywne, gry i zabawy oraz zadania inspirowane światem przygód i fantastyki. Każdego dnia dzieci będą rozwiązywać zagadki i realizować kolejne etapy bibliotecznej misji. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem, który podajemy na radio7.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio 7. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Sierpcu została mistrzem Polski. Zespół pod batutą Macieja Gorczycy triumfował podczas 5 otwartych Mistrzostw Polski Orkiestr Dętych w Gryficach. Sierpecka orkiestra zwyciężyła w kategorii koncert w dywizji 3. Muzycy zdobyli ponad 77 punktów w międzynarodowej klasyfikacji WAMSB, pokonując 6 innych zespołów z całego kraju. Sukces przyniósł orkiestrze nie tylko tytuł mistrzowski, zespół otrzymał również nominacje do udziału w Mistrzostwach Świata Orkiestr Dętych, które odbędą się w przyszłym roku w Irlandii.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com. Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: kapelusz przed pocztą zdejm.
1: Minęła godzina 19.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: 3700 zł na rękę to ma być nowa płaca minimalna. Olsztyńskie liceum wygrało ranking szkół przyjaznych LGBTQ+. Fałszywy kominiarz robił przegląd komina i wystawiał rachunki. Wpadł, grozi mu więzienie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 4950 zł brutto. Tyle ma wynieść płaca minimalna według przyjętej przez rząd propozycji. To o 144 zł więcej niż teraz. Na rękę 3704. Więcej zarobią też zatrudnieni w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
4: Jest także decyzja o podwyższe płat w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
3: Premier mówił też o nauczycielach.
4: Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał, bo wiem, sporo zrobiliśmy, ale to jest niewystarczające.
3: Pierwsze liceum imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie wygrało ranking szkół przyjaznych uczniom LGBTQ+. Fundacja Grow Space opublikowała ranking szkół wyróżniających się otwartością i tolerancją. Bada m.in. poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów, a także ich rodziców i przedstawicieli społeczności szkolnej. Tomasz Fęckę.
5: Trzy szkoły na podium to kolejno pierwsze LO imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie, 30. LO imienia Jana Śniadeckiego w Warszawie i pierwsze społeczne LO Bednarska, również w stolicy, ale szkoły przyjazne uczniom LGBTQ+, to nie tylko stolica i inne duże miasta, mówi Jakub Juszczak z Fundacji Grow Space.
6: Status szkoły przyjaznej otrzymało 181 szkół w całej Polsce, na przykład na Podkarpaciu w Boguchwale, na Śląsku w Żarach czy w mazowieckim Radomiu, bo trzeba zaznaczyć, że otwartość nie jest przywilejem wielkich miast. Dzieje się wszędzie tam, gdzie ktoś podejmie pracę.
5: Tej pracy wciąż jest za mało, bo przemoc nie znika z polskich szkół. Wśród ankietowanych przepytanych przez Grow Space 36% zna osobę, która doświadczyła przemocy psychicznej ze względu na przynależność do społeczności LGBTQ+, a 43% wskazuje na przemoc z innych powodów.
3: Fundacja Grow Space opublikowała ten ranking po raz 8. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł, że powrót do normalnego przepływu zajmie miesiące po podpisaniu ewentualnego porozumienia z Iranem. Jak wyliczył CNN, Trump zapowiadał rychły sukces rozmów już co najmniej 37 razy od początku zawieszenia broni, trwającego od kwietnia. Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarskich, nie mając do tego uprawnień. Jak przekonują strażacy, źle przeprowadzone przeglądy kominów lub ich brak mogą być bardzo niebezpieczne, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
7: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
3: Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. W Paryżu przed sądem stanęła właśnie szajka złodziei książek. Są oskarżeni o kradzież m.in. rękopisów klasyków rosyjskiej literatury, w tym dzieł Puszkina, z bibliotek w Paryżu i Lyonie. Jak zauważyła agencja AFP, do podobnych kradzieży doszło w innych państwach europejskich, w Czechach, Niemczech, Szwajcarii i w Polsce. 3 lata temu zrabowano Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego.
2: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zostały już tylko 2 dni. Pojutrze na inaugurację Mundialu Meksyk zagra z RPA. Po raz pierwszy Mistrzostwa Świata odbędą się w 3 krajach i po raz pierwszy zagra na nich aż 48 drużyn. Meksykanie są gotowi, także pod kątem bezpieczeństwa. Mateusz Stanicki.
9: U organizatorów wydarzenia ostatnie szlify, bo do pierwszego gwizdka niespełna 2 doby. W tym roku impreza zacznie się o tyle nietypowo, że szykują się 3 ceremonie otwarcia, po jednej w każdym z krajów organizujących wydarzenie. Prezydentka Meksyku, Claudia Sheinbaum, przekazała flagę narodową reprezentacji, która wkrótce rozpocznie zmagania. W ceremonii oprócz najwyższych urzędników państwowych uczestniczyli zawodnicy i sztab szkoleniowy kadry. Wcześniej głowa państwa zapewniała, że to będą bezpieczne mistrzostwa.
10: Będziemy szukać najlepszych rozwiązań, żeby zapewnić spokój. Inauguracja przebiegnie dobrze. Nie ma żadnego problemu i wszystko będzie udane.
9: Władze Meksyku w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa kibicom zmobilizowały służby, które mają działać w okolicach stadionów i stref kibica. Mowa o blisko 100 tysiącach dodatkowych żołnierzy czy policjantów. W ruch poszły też śmigłowce czy transportery opancerzone.
8: Hiszpania, Francja, Argentyna czy Anglia to faworyci turnieju, ale piękną historię spróbują także napisać debiutanci. Uzbekistan, Jordania, Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka, która dziś dotarła do swojej bazy. Mówi ich trener, Bubista.
3: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywalem, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć. Republika Zielonego Przylądka zagra w grupie z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską. Kolarze ekipy Wisma Liza Bike wygrali jazdę drużynową na czas. Trzeci etap Tour Auvergne-Rhône-Alpes, czyli do niedawna wyścigu Critérium du Dauphiné. Żółtą koszulkę lidera zachował Francuz Alex Baudin. Dla większości kolarzy ośmioetapowy wyścig jest próbą generalną przed Tour de France, który w tym roku ruszy z Barcelony 4 lipca.
0: Burze przechodzą przez Polskę i to gwałtowne, z ulewami, opadami gradu, silnym wiatrem. Szczególnie we wschodniej części kraju, choć ostrzeżenia dotyczą aż 14 województw. Jak ten front przejdzie, jutro będzie już chłodniej, około 19-20 stopni. Trochę mniej też słońca niż dziś i znów miejscami opady deszczu.

0: Check it out.
1: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.
2: No słuchajcie, kochani, to piosenka dla wszystkich tych, którzy tego właśnie wieczoru

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Reklama.
3: Ladies and gentlemen,
4: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Reklama. Radio.
3: Right now. 7. The arrival.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o zniewagę i pomówienie. Około 3700 na rękę. To ma być nowa płaca minimalna. Turyści dopisują na Mazurach. Hotele mają około 80% obłożenie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest oskarżony o znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Odpowie także za pomówienie funkcjonariuszy. W ubiegłym roku po wtargnięciu dostał zarzuty. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest oskarżony o znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Odpowie także za pomówienie funkcjonariuszy. W ubiegłym roku po wtargnięciu do Polski rosyjskich dronów

0: Życia to jest 3%. Chcielibyśmy więcej, ale pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
1: Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że nie poprze takiego wzrostu wynagrodzeń, bo przełoży się to na około 200 zł brutto więcej do pensji. A powiedzmy jeszcze 4950 brutto płacy minimalnej to na rękę 3704 zł. Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej nadzór nad jakością żywności. Nowe przepisy wprowadzają sankcje karne za fałszerstwa. Kontroli będą podlegać nie tylko informacje znajdujące się na opakowaniach produktów, ale też treści publikowane na stronach internetowych, w sklepach online, reklamach, ulotkach czy materiałach promocyjnych. Jeżeli pojawią się podejrzenia, że informacje tam zawarte wprowadzają konsumentów w błąd, inspekcja będzie mogła wszcząć postępowanie wyjaśniające i nakazać sprostowanie. Hotelarze na Mazurach z optymizmem mogą patrzeć na wakacje. W czerwcu hotele w regionie mają około 80% obłożenie. Wiele jednak zależy od pogody, mówi Beniamin Krawczyk z zachodniomazurskiej lokalnej organizacji turystycznej.
2: Widzimy, że turyści są. O ile pogoda dopisze, a trzymamy za to kciuki, będzie można zaliczyć do udanych, jeżeli te liczby zostaną na tym poziomie.
1: Na razie dane są porównywalne z ubiegłym rokiem. Miłośnicy kaktusów mogą się wybrać do Gliwic. Kaktusy opanowały tamtejszą palmiarnię miejską. Otwarto wystawę, na której są różne gatunki tych sukulentów, głównie z Ameryki Południowej. Są kaktusy, które rosną już od 20 lat, małe i duże, i takie, które aktualnie kwitną, mówi Piotr Wudecki z Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.
3: Do najbardziej kolorowych kaktusów należą chinopsisy. Mają wspaniałe kwiaty, duże, nawet do 20 cm średnicy, niekiedy dwu, trzybarwne. Wiele innych gatunków też, mamilarie. W ogóle kaktusy kwitną pięknie, każdy kaktus kwitnie.
1: Wystawę kaktusów można oglądać do niedzieli. Od piątku wystawie będzie towarzyszyć giełda roślin. To będą intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Jutro Polacy rozpoczną grę w Lidze Narodów. W chińskim linii zmierzą się kolejno z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą. Najważniejszą imprezą roku będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy. Polska broni tytułu mistrzów. W nocy może być deszczowo w wielu miejscach kraju. Na wschodzie i na południu możliwe jeszcze burze. A jutro ochłodzenie. Front przeszedł burzowy, zostawi nam temperaturę około 20 stopni maksymalnie. I w ogóle przyszły tydzień ma być dość deszczowy. Choć znowu nie aż taki zimny.